0: Nawet 40 stopni w Polsce dziś kulminacja upałów. Rząd planuje obniżki cen paliw, ale mniejsze niż ostatnio. Powiemy też o zgłoszeniach do sanepidu, które Polacy składają przez M-Obywatela.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przed nami kulminacja fali upałów. Ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia obowiązują w południowej, wschodniej i środkowej części kraju. Jak mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek, termometry mogą dziś wskazać nawet 40 stopni. Najgoręcej będzie na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Mazowszu.
2: Jednocześnie bardzo gorące i wilgotne powietrze stworzy dogodne warunki dla rozwoju gwałtownych burz, szczególnie od środy do piątku. Tutaj burzom mogą towarzyszyć ulewne opady deszczu, grad oraz porwisty wiatr.
0: Fala upałów przechodzi teraz przez niemal całą Europę. Jutro w 27 największych miastach we Włoszech obowiązywać będzie po raz pierwszy w historii najwyższy stopień alarmu z powodu upałów. Rekordy temperatur były w Budapeszcie i Wiedniu. Na Słowacji odnotowano najcieplejszą noc w historii pomiarów. W regionie Zachoria przy granicy z Czechami temperatura nie spadła poniżej 27 stopni. Mieszkańcy krajów zachodniej Europy niepokoją się, że tak intensywne upały są coraz częstszym zjawiskiem.
3: Przechodziliśmy przez to już w zeszłym roku. Mamy wrażenie, że teraz będzie się to powtarzać corocznie. Coraz trudniej będzie mieszkać w mieszkaniu bez klimatyzacji lub czegoś podobnego.
0: Upały na zachodzie Europy przyczyniły się do wielkich pożarów. Strażacy nadal walczą z ogniem w Hiszpanii, Francji i Grecji. Rząd planuje nowy pakiet obniżek cen paliw. Nowy CPN ma być jednak skromniejszy niż poprzedni. Ma objąć obniżkę podatku VAT, ale akcyza ma pozostać bez zmian, mówi minister energii Miłosz Motyka.
4: Z ministrem finansów rozmawiamy o tym, by przynajmniej na te dwa ostatnie tygodnie sierpnia, kiedy te powroty są najczęstsze i to jest najczęstszy ruch na polskich drogach, jest ten program w pewnym zakresie mógł być sfinansowany.
0: Resort energii liczy także na to, że Orlen przedłuży weekendowe promocje na paliwo. Prawie 1000 interwencji zgłoszono do sanepidu dzięki aplikacji M-Obywatel. Taką możliwość aplikacja daje od lipca. Prawie 80% zgłoszeń dotyczyło stanu sanitarnego obiektów, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
5: To jest 30 zgłoszeń dziennie. To zgłoszenie trafia bezpośrednio do stacji sanitarno-epidemiologicznej, na której to terenie doszło do jakiegoś, według zgłaszającego, do jakiejś nieprawidłowości.
0: W ten sposób można zgłosić zarówno obiekt, jak i produkt, na przykład w restauracji czy stołówce. To ostatnia mila do przyszłej elektrowni atomowej na Pomorzu. Trasa, która jest niezbędna do sprawnej realizacji tej inwestycji, czeka na dopięcie ostatnich formalności. Trwa przygotowywanie terenu, mówi Mateusz Brożyna z Gdańskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
6: Intensywne prace na trasie głównej, betonowanie, podpór mostu w rejonie kanału Biebrowskiego. Tam też już można powiedzieć, że te obiekty wychodzą z ziemi. Widać już pracę przy przyszłej konstrukcji jezdni, spory ruch maszyn ciężkich.
0: Nowa trasa ma być gotowa za 2 lata. Posłuży elektrowni, ale później będzie stanowić atrakcję. Akcyjny dojazd nad morze.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Przed nami jeszcze wyższe temperatury niż ostatnio. Najlżejsza aura na północy Polski 29 stopni, w centrum 36, a na południu 38, miejscami może nawet 40. Na wschodzie Polski bardzo sucho i słonecznie, na zachodzie nad morzem i na Suwalszczyźnie jeszcze możliwe przelotne opady deszczu i burze.

0: największy sklep Lidla w Polsce. I dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Naturalnie, że lokalnie.
1: Prawo i Sprawiedliwość chce zablokować edukację zdrowotną w szkołach. W Polsce dziś jak w piekarniku przyszła kulminacja upałów. Efektowna kolizja w kosmosie. Szczątki rakiety kosmicznej mają za chwilę zderzyć się z Księżycem.
0: Wiadomości Konin FM.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. PiS chce zablokować edukację zdrowotną w szkołach. Przemysław Czarnek apeluje do Trybunału Konstytucyjnego o wstrzymanie nowych zajęć jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego. Politycy partii przekonują, że edukacja zdrowotna jest niezgodna z konstytucyjną ochroną rodziny.
2: Składamy wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niekonstytucyjności przepisów wprowadzających zarówno obowiązkowość edukacji zdrowotnej, jak i sposób traktowania tego komponentu edukacji dotyczącej zdrowia seksualnego.
1: Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer przypomina, że edukacja seksualna została wyłączona z listy przedmiotów obowiązkowych.
3: Wprowadzamy rozwiązanie, które ma wprowadzić w szkole pokój, czyli fakt, że edukacja zdrowotna jest obowiązkowa w kwestiach związanych z bardzo wieloma tematami, które są niezbędne w dzisiejszych czasach uczniom, ale z drugiej strony ten komponent, który mógłby wzbudzać jakiekolwiek emocje, czyli związany ze zdrowiem seksualnym, jest w drugim przedmiocie, który jest ani nieobowiązkowy, ani nieoceniany.
1: Rząd podkreśla, że edukacja zdrowotna od września będzie obowiązkowa niezależnie od tego, co powie Trybunał Konstytucyjny. Trudne do zniesienia upały przyszły do Polski i MGW wydał alerty dla niemal całego kraju, a w niektórych regionach spodziewane są też gwałtowne burze z gradem i wiatr przekraczający 100 km na godzinę. Niebezpiecznie może być przede wszystkim od zachodniej granicy do Kujaw, a popadać może też mocno na Suwalszczyźnie i w Karkonoszach. Na południu Polski temperatura zbliży się do 40 stopni i to w cieniu. Izrael odrzucił amerykański plan dla Strefy Gazy. Premier Izraela Benjamin Netanyahu postawił warunek. Hamas musi całkowicie złożyć broń, dopiero wtedy wojska Izraela zaczną wycofywać się ze Strefy Gazy. Amerykanie chcieliby działo się to jednocześnie. Niedługo miną 3 lata, od kiedy Hamas przeprowadził krwawy atak terrorystyczny na Izrael. Odpowiedzią była izraelska ofensywa w Strefie Gazy, która do dziś pochłonęła dziesiątki tysięcy cywilnych ofiar. Alarm na polu golfowym Donalda Trumpa. Tuż przed wizytą prezydenta USA na jego polu w Los Angeles ochrona zatrzymała mężczyznę, który fotografował zabezpieczenia obiektu i miał przy sobie amunicję. W jego aucie oraz w domu znaleziono broń, a także kamizelki kuloodpornej niepokojące, jak to określono notatki. Śledczy sprawdzają teraz, czy przygotowywał zamach na prezydenta. Astronomowie spodziewają się, że za niecałe 2 godziny dojdzie do kolizji z Księżycem. Rakieta Falcon 9 firmy SpaceX, a właściwie 13-metrowa górna część tej rakiety, prawdopodobnie uderzy w powierzchnię Księżyca. Będzie lecieć z prędkością ponad 2 km na sekundę. To nie jest zaplanowana misja. W Księżyc uderzą pozostałości rakiety, która wcześniej wykonała misję w kosmosie. Ale jak mówią eksperci, to zdarzenie będzie ciekawe pod względem naukowym. Jedna z najpopularniejszych tras prowadzących w wysokie partie Tatr została zamknięta. Tatrzański Park Narodowy właśnie zamknął szlak na Wrota Chałubińskiego. Będzie remontowany, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
4: Z racji tego, że jest to szlak, który przebiega żlebem, bardzo często jego nawierzchnia jest zniszczona przez lawiny. Musimy od czasu do czasu go wyremontować. Korzystając z tej pogody, która w tych najwyższych partiach Tatr nie zdarza się często.
1: TPN radzi turystom sprawdzać komunikaty, bo lista zamkniętych szlaków może się zmieniać z dnia na dzień.
0: Konin FM. Pogoda.
5: 34 stopni spodziewajmy się dzisiaj w Koninie. Jutro 28 kresek. Dziś i jutro możliwe, że coś tam z nieba może kapnąć. Jest takie prawdopodobieństwo. Dzisiaj na pewno będzie to takie bardzo szczątkowe. Jutro więcej deszczu jest prawdopodobne. Zobaczymy. Może to wszystko się rozdmucha i chmury odejdą sobie z naszego terenu. Też tak może być. Teraz mamy 23-24 stopnie. 5 km na godzinę. W porywach 12 to prędkość wiatru i 1013 hektopaskali ciśnienie. W Wielkopolsce.
6: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
7: Witam po 7 w środę. Za chwilę o tym, czy przy Urzędzie Wojewódzkim w Koninie powstanie super stylowa wiata śmietnikowa oraz o utworze kompozytora z naszego miasta, który zostanie wykonany na bulwarze nadwarciańskim.

0: Konin FM.
1: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
2: Towarzystwo Upiększania Miasta Konina zwróciło się do Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z wnioskiem o uporządkowanie przestrzeni przed wejściem do budynku przy alejach 1 Maja. A chodzi m.in. o kontenery na śmieci stawiane przy jednej z reprezentatywnych ulic w centrum miasta. Organizacja zaproponowała kilka możliwych rozwiązań, a wśród nich znalazły się budowa estetycznej osłony dla pojemników, zastosowanie nowoczesnych systemów gromadzenia odpadów, przeniesienie ich do wnętrza budynku lub zmiana lokalizacji na mniej widoczną część posesji. Autorzy pisma podkreślają, że ich celem jest poprawa estetyki tego miejsca, a nie sama krytyka. Wyrażają także nadzieję, że podobne działania podejmą zarządcy innych budynków publicznych w Koninie. Stowarzyszenie zadeklarowało również gotowość do współpracy i udziału w konsultacjach dotyczących zagospodarowania tego fragmentu miejskiej przestrzeni.
3: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
4: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
5: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
6: Kochanie, dzisiaj będzie pyszny obiad.
7: A czemu się ubierasz?
6: Bo zjemy go w restauracji hotelu Niagara.
7: A dzieci?
6: Dzieci też zjedzą w hotelu Niagara, a potem pobawią się na placu zabaw, gdy my będziemy wypoczywali na pełnym słońca tarasie.
7: Pyszna kuchnia, plac zabaw, taras.
6: I duży parking.
7: To idealne miejsce.
6: Prawda? Hotel Niagara dla rodziny i na każdą okazję. Więcej na hotelniagara.pl.
8: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lease Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lease Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
9: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
10: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
1: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: z kalendarza.
1: Dzisiaj 5 dzień sierpnia. Imieniny obchodzą Kasjan i Oswald, zatem wszystkiego dobrego dla solenizantów. W kalendarzu dzisiaj dzień bielizny, czyli święto rzeczy bardzo codziennej, zwykle niewidocznej, ale jednak dość istotnej dla ogólnego porządku świata. Co działo się dawniej, 5 sierpnia, sprawdzamy.
0: Kartka z kalendarza.
1: W 1473 roku Leonardo da Vinci wykonał swój najstarszy znany rysunek, czyli pejzaż z rzeką. W 1858 zakończono układanie pierwszego transatlantyckiego kabla telegraficznego łączącego Europę z Ameryką Północną. Dzięki niemu wiadomości, które wcześniej płynęły statkiem przez wiele dni, można było przesyłać alfabetem Morsa niemal natychmiast. Pierwszym oficjalnym telegramem były gratulacje wysłane 16 sierpnia przez królową Wiktorię do prezydenta Stanów Zjednoczonych Jamesa Buchanana. Wielki sukces techniki nie trwał jednak długo, bo kabel po kilku tygodniach przestał działać. Czyli świat po raz pierwszy połączył dwa kontynenty i niemal od razu pojawiła się awaria na łączach. W 1955 roku w zachodnio-niemieckim Wolfsburgu wyprodukowany milionowy egzemplarz Garbusa. Samochodu, który wyglądał niepozornie, ale później rozjechał się po całym świecie. Z kolei w 1966 rozpoczęto budowę kompleksu World Trade Center w Nowym Jorku, który został zniszczony w 2001 w wyniku zamachów terrorystycznych.
2: Konin FM.

0: Radio Lokalnie.
1: Wiadomości sportowe Konin FM.
2: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Hubert Hurkacz wygrał w Montrealu, a Iga Świątek w Toronto. Nasi czołowi tenisiści mają za sobą pierwsze mecze w kanadyjskich turniejach, podczas których szlifują też formę przed zbliżającym się US Open. O czym więcej teraz Przemysław Pozowski.
3: Hurkacz wygrał z Amerykaninem Marcosem Gironem 7-5, 4-6, 6-2. To był mecz pierwszej rundy, trwał blisko 2 godziny, a dla naszego tenisisty było to też pierwsze spotkanie od blisko miesiąca, gdy z powodu kontuzji skraczował w meczu awans do ćwierćfinału Wimbledonu.
4: Bardzo się cieszę z pierwszego zwycięstwa w Montrealu. Zawsze pierwsze mecze nie są najłatwiejsze, też nowa nawierzchnia i dodatkowo ważne jest to dla mnie zwycięstwo po powrocie z kontuzji.
3: Kolejnym rywalem Polaka będzie Chilijczyk Alejandro Tabilo. Z kolei Iga Świątek turniej w Toronto jako rozstawiona zaczęła od drugiej rundy. Jej rywalką była utalentowana Czeszka Sara Bejlek, którą w tym roku już raz pokonała w drugiej rundzie Rolanda Garrosa. Tym razem Świątek pierwszego seta wygrała do zera, drugiego zaś do 3.
2: Z turniejem w Toronto pożegnała się natomiast Maja Chwalińska. W pierwszym meczu po kontuzji przegrała z Australijką Talią Gibson 5-7-1-6. Na kortach Legii w Warszawie trwa z kolei turniej rangi WTA 125, największy w tym roku w Polsce. Awans do drugiej rundy zapewniła sobie wczoraj m.in. mistrzyni kraju Zuzanna Pawlikowska, która pokonała 6-4-6-2 Bułgarkę Liję Karatanczewą.
5: Trochę emocji było, nie ukrywam. Troszkę się stresowałam, aczkolwiek kibice bardzo pomogli dzisiaj. Było bardzo dużo dopingu, także na pewno mi to pomagało, zwłaszcza w cięższych momentach.
2: Z turnieju odpadła za to Linda Klimowiczowa po 3-setowym meczu z inną Bułgarką Elizarą Janewą. Jonathan Milan wygrał w Szczecinie drugi etap wyścigu kolarskiego Tour de Pologne i umocnił się na pozycji lidera. Włoch, podobnie jak dzień wcześniej w Koszalinie, wyprzedził po sprincie z peletonu Francuza Paula Maniera. Trzecie miejsce zajął natomiast Włoch Matteo Malucelli. Podobnie jak na pierwszym etapie, najlepszym z Polaków był startujący w barwach reprezentacji Marceli Bogosławski. Minął linię mety na 9. pozycji. Dziś trzeci etap, znów raczej dla sprinterów. Starty w Gorzowie Wielkopolskim, a meta w Zielonej Górze.
0: Konin FM.
1: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: Blisko 60 lat po powstaniu piosenka o koninie autorstwa Witolda Freemana ponownie zabrzmi w rodzinnym mieście kompozytora. Fundacja Per Musicam zaprasza mieszkańców na otwarte warsztaty wokalno-churalne, które odbędą się 29 sierpnia w godzinach od 10 do 15 w Domu Zemełki. Ich uczestnicy utworzą chór jednej piosenki i w ciągu jednego spotkania przygotują czterogłosowe wykonanie utworu na soprany, alty, tenory i basy. Finał projektu zaplanowano na 6 września podczas wydarzeń towarzyszących cyklowi Muzyczne Podróże Konińskiego Centrum Kultury na Bulwarze Nadwarciańskim. Chór wystąpi tam wspólnie z Konińskim Chórem Kameralnym pod batutą Dominika Zimnego. O historii kompozycji i jej związkach z Koninem opowie z kolei Alan Woźniak, doktorant Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Do udziału zaproszeni są wszyscy chętni, niezależnie od wieku, doświadczenia i znajomości nut. Udział w warsztatach jest bezpłatny, obowiązują jednak wcześniejsze zapisy przez formularz na stronie internetowej Fundacji Per Musicam.
1: Konin FM. Reklama.
2: Inaczej futryna na 10 liter.
3: Ościeżnica.
2: A teraz na 3. Tam są drzwi.
4: Vox.
5: Tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
10: Szewc Kaletnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 1785.
11: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
1: Reklama. Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
12: Obeciawale, lisumene, razocza.

0: jeszcze przed 8. Trzeba sprawdzić planowane wyłączenia prądu na dzisiaj, żeby tradycji stało się zadość, więc tak, od 9 do 13 bez energii będą biskupie, kolonia Sarnowa, Sarnowo oraz Lisewo. Od 9 do 14 z kolei prądu nie będzie we Wrąbczynie Górskim oraz w Piaskach.
1: Konin FM. Konin FM.

0: Ekstremalne upały i miejscami burze są ostrzeżenia synoptyków. ZUS każe jechać 200 km do lekarza orzecznika. Problemy kadrowe. Jabłka krajeńskie dostały właśnie unijną ochronę.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przed nami kulminacja fali upałów. W większości regionów obowiązują ostrzeżenia trzeciego stopnia. Najgoręcej będzie na południowym wschodzie Polski, gdzie służby meteo nie wykluczają nawet 40 stopni. Cezary Jaszczyk.
2: Nie ma co liczyć na to, że po upalnym dniu nadejdzie przyjemne ochłodzenie, podkreśla Agnieszka Prasek z IMGW.
3: Noc ze środy na czwartek miejscami będzie tropikalna z temperaturą nie mniejszą niż 20-22 stopnie, co utrudni regenerację organizmu.
2: Miejscami mogą występować gwałtowne burze. Upały zaczną ustępować w piątek.
0: Nawet 200 km muszą jeździć mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, by spotkać się z komisją lekarską. W Bydgoszczy i Toruniu brakuje lekarzy orzeczników pracujących w komisjach ZUS-u. Jak to możliwe? O tym Agnieszka Wynarska.
4: Lekarzy jest za mało. W ostatnim czasie część przeszła na emeryturę, dlatego od początku sierpnia odwołania od decyzji orzeczników, na przykład w sprawach o rentę czy uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy, będą rozpatrywane przez oddziały ZUS-u w Gdańsku i Łodzi. Część klientów będzie musiała na taką komisję dojechać niemal 200 km. Jak mówi rzeczniczka ZUS-u w Bydgoszczy Krystyna Michałek, koszty podróży będą zwracane.
5: Osobie wezwanej przez ZUS na badanie lekarskie zwracane są koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca badania i z powrotem w wysokości ceny biletu najtańszego środka komunikacji publicznej.
0: Czyli sfinansowany będzie na przykład najtańszy autobus. Aż 141 osób, co najmniej tyle, zginęło w trakcie masowego forsowania granicy Ceuty. Do hiszpańskiej eksklawy na brzegu Afryki pod koniec lipca wtargnęło 70 tysięcy migrantów z Maroka. Większość ofiar to osoby, które utonęły, próbując dostać się na ten teren od strony morza. Po tragedii w Ceucie Unia Europejska znów dyskutuje o zaostrzeniu polityki migracyjnej. Na stole są propozycje m.in. deportacji i zakazu legalizowania pobytu w Unii osób, które dostały się do niej nielegalnie. Ziemia zatrzęsła się we Włoszech. Mieszkańcy w panice wybiegli z domów i biur. W Toskanii odnotowano trzęsienie ziemi o magnitudzie 4,3. Było odczuwalne w wielu miejscowościach. Nie ma informacji o zniszczeniach ani ofiarach. Bezpieczna jest też słynna krzywa wieża w Pizie. Jabłka krajeńskie trafiły właśnie na unijną listę, tak zwaną listę chronionych nazw pochodzenia. Zatwierdziła to Komisja Europejska. Dołączyły do chronionych już wcześniej grójeckich i łęckich. W porównaniu z nimi krajeńskie charakteryzują się jędrnym miąższem i są słodsze. Postawa ciała ma wpływ na nastrój i zachowanie. Nowe badanie kanadyjskich naukowców pokazuje, że osoby z wyprostowaną postawą częściej podejmują trafne ryzyko i zdobywają wyższe nagrody. Co więcej, czują się pewniej i odczuwają większą dumę z własnych osiągnięć. Naukowcy wzięli pod uwagę proste plecy i kąt nachylenia szyi. Czyli wniosek jeden: łopatki do tyłu i głowa do góry i wtedy przyjdzie sukces, a na pewno lepsze samopoczucie.
1: Konin FM. Pogoda.
6: Dzisiaj spodziewajmy się w Koninie 34 stopni, jutro 28 kresek. Dziś i jutro możliwe, że może coś tam z nieba lekko polecieć. Zobaczymy, może okazać się, że wcale tak nie będzie. 24-25 stopni to w tej chwili temperatura w Wielkopolsce. Wiatr słaby, 2 km na godzinę w porywach 7 i 1013 hektopaskali. To jeśli chodzi oczywiście o ciśnienie w naszym regionie.
7: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
8: Witam po 8 w środę. Za chwilę o skróconej trasie jednego z autobusów. Przez 2 dni będą utrudnienia w Szczepidle. Następnie o tym, gdzie w Wielkopolsce powstaną kolejne pasieki edukacyjne. A w tej godzinie poranka zapowiem też lawendowe warsztaty, które odbędą się na 5 osiedlu po wakacjach. Przed 9 z kolei zdradzę, gdzie blisko Konina wystąpią zespołu Wideo i Perfekt.
1: Konin FM.

0: Konin FM.
1: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
2: Ważna informacja dla pasażerów MZK, a chodzi o linię łączącą Szczepidło w gminie Krzymów z ulicą Zakładową w Koninie, której trasa wjedzie przez starą część miasta. Jutro oraz pojutrze z powodu remontu drogi Zalesie Szczepidło mają występować utrudnienia w ruchu. I w związku z tym autobusy Miejskiego Zakładu Komunikacji na linii numer 57 między 7.30 a 17.30 w ogóle nie będą dojeżdżały do miejscowości Szczepidło. W całości według rozkładu w czwartek i w piątek zostaną zrealizowane tylko dwa pierwsze oraz ostatni kurs. W przypadku pozostałych autobus dojedzie najdalej do przystanku w Osadzie.
3: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
6: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lease Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lease Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
10: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.

telefonach. W gminie Brudze, w Kuźnikach, w gminie Ostrzeszów oraz w Puszczykowie powstaną nowe pasieki edukacyjne. To efekt realizacji samorządowego programu Wielkopolska wspiera pszczoły. Na ten cel zarząd województwa przeznaczył w tym roku 500 000 zł. W ramach projektu powstaną instalacje wraz z niezbędną infrastrukturą, które będą prezentować pracę pszczelarzy oraz życie pszczół. Dofinansowanie otrzymały 3 podmioty. Turkowska Unia Rozwoju na realizację przedsięwzięcia w Krfonach, Regionalny Związek Pszczelarzy Wielkopolski Południowej w Kaliszu na inwestycje w Kuźnikach, a Fundacja Terra Bes Puszczykowa, albo raczej Terra Bi chyba, bo to bi to pszczoła by była po angielsku, więc nie Terra B, tylko jak owca, tylko Terra Bi, jak pszczoła, z Puszczykowa na utworzenie pasieki w swojej miejscowości. Te nowe pasieki mają nie tylko promować pszczelarstwo, ale również popularyzować wiedzę o roli pszczół w środowisku i edukować mieszkańców na temat ochrony tych owadów. Będą tam odbywać się bezpłatne warsztaty dla dzieci, młodzieży oraz dla dorosłych.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie. Wiadomości sportowe Konin FM.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Amerykanki staną dziś na drodze naszych tenisistek do trzeciej rundy turnieju w Toronto. Magdalena French zagra z Jessicą Pegulą, a Magda Linety z Iwą Jowicz. W trzeciej rundzie jest już Iga Świątek, bo bez problemów pokonała wczoraj Czeszkę Sarę Bejlek do 0 i do 3. Polka zmierzy się jutro ze Szwajcarką Wiktorią Golubicz. Gorzej w pierwszym meczu po kontuzji wypadła, natomiast Maja Chwanińska przegrała wczoraj z Australijką Talią Gibson 5-7-1-6. Pięć polskich zespołów zagra o awans do decydującej rundy eliminacji europejskich pucharów. Pierwszy do boju wyjdzie Górnik Zabrze, który już dziś wieczorem w Lidze Europy zmierzy się w Budapeszcie z Ferencvaroszem. Otrząsnęliśmy się już po odpadnięciu z walki o Ligę Mistrzów, mówi kapitan zespołu Erik Janża.
2: Nastroje są dobre, bardzo pozytywnie. Cieszymy się kolejnego meczu w Europie. Też mieliśmy cały tydzień, żeby się spokojnie przygotować na ten dwumecz. Także myślę, że jesteśmy w dobrej formie, mentalnie dobrze nastawiony na ten mecz.
1: Mecz Górnika dziś o 20.15. Lech Poznań z Klaksvik, Jagiellonia Białystok z Rangers FC, Raków Częstochowa z Hamarbi i KKS Katowice z HPL-em Tel Awiw zagrają jutro. To jeszcze piłkarskie transfery, bo Wojciechowi Szczęsnemu ubył konkurent w Barcelonie. Trapiony w ostatnim czasie kontuzjami bramkarz Marc-André Ter Stegen został na rok wypożyczony do Ajaxu Amsterdam. Szczęsny będzie zatem pierwszym zmiennikiem Juana Garcia. Szwajcarka Marlene Reusser wygrała czwarty etap kobiecego Tour de France, jazdę indywidualną na czas z metą w Dijon i została liderką wyścigu. Na 13 pozycji sklasyfikowana została Katarzyna Niewiadoma, która na mecie przyznała, że czasówki nie są jej mocną stroną, ale z każdym rokiem radzi sobie na nich coraz lepiej.
3: Doświadczenie mi dużo pomaga, bo wcześniej na pewno popełniłam błędy, że po prostu się mocno rozgrzewałam, czy za dużo po prostu czasu spędzałam na rowerze, a teraz skupiam się na tym, żeby jak najmniej być cieplem, jak najmniej się schładzać i po prostu delikatna rozgrzewka i dać sobie wszystko na czasie.
1: Niewiadoma awansowała na 6 miejsce w klasyfikacji generalnej. Do prowadzącej Reusser traci 69 sekund.
0: Konin FM.
4: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: Centrum Kultury i Sztuki w Koninie zaprasza na warsztaty lawendowe obrazy tkane. Spotkanie odbędzie się po wakacjach 16 września w godzinach od 16 do 19 w siedzibie CEKiS przy ulicy Okulnej i jest skierowane do osób dorosłych. Podczas zajęć uczestnicy poznają podstawy prostego tkania oraz sposoby wykorzystania naturalnych materiałów i suszonych roślin. Efektem warsztatów będzie własnoręcznie wykonany obraz inspirowany lawendą i stylem boho. Organizatorzy podkreślają, że udział nie wymaga wcześniejszego doświadczenia ani umiejętności rękodzielniczych. Warsztaty poprowadzi Jolanta Warzych z rodzinnego gospodarstwa w Koninie, znanego z ogrodu lawendowego, ścieżki sensorycznej, aromaterapii i organizacji lokalnych warsztatów. Każdy uczestnik zabierze ze sobą własnoręcznie wykonaną dekorację, która będzie pamiątką ze spotkania oraz ozdobą wnętrza.
1: Konin FM. Konin FM. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
3: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy Cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani, gdzie wybór doskonały. W Koninie, na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
4: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
5: W niedziele handlowe również.
4: Reklama.
1: Konin FM 104.1.

0: połowie miesiąca czeka nas wspólne święto miasta Turku oraz gminy wiejskiej Turek. 15 sierpnia zagra tam zespół Wideo, który wylansował takie hity jak Bella, czyli To Twoja Wina, albo Idę na plażę. Następnego dnia, 16 sierpnia, w Turku wystąpi Łydka Grubasa, a po tej grupie na scenie pojawi się legendarny Perfekt. Jeden z najważniejszych zespołów rockowych w historii polskiej muzyki. Święto miasta oraz gminy Turek odbędzie się w tych dniach na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Armii Krajowej.
1: Konin FM. Konin FM.

0: 24 pożary dziennie w Polsce, dużo więcej niż przed rokiem. Tanieje ropa. Trump zapowiada na jutro otwarcie cieśniny Ormus. Ekipa Bir Komando zaczęła chronić ludzi przed niedźwiedziami w Bieszczadach.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Codziennie w Polsce wybuchają 24 pożary lasów, to obecna średnia. Od początku roku wybuchło 1300 pożarów więcej niż w tym samym okresie rok temu. Za większość odpowiada człowiek. Sytuację dodatkowo pogarszają susza i ekstremalne upały, mówi Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych.
2: W tym roku mieliśmy już 5388 pożarów we wszystkich lasach w Polsce, i w lasach państwowych, i w lasach prywatnych. Niestety, 9 na 10 pożarów spowodowanych jest przez człowieka.
0: Na ochronę przeciwpożarową Lasy Państwowe przeznaczają ponad 150 milionów złotych rocznie. Z powodu panujących w Polsce upałów wiele urzędów zmienia godziny pracy. Dziś na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Mazowszu ma być nawet 40 stopni. Niektóre urzędy w różnych województwach, głównie na południu, zamkną się wcześniej. Urzędnicy apelują, by przed wizytą upewnić się, jak pracuje urząd. Ratownicy przeszukują gruzy po nocnym uderzeniu Rosjan na Kijów i obwód kijowski. Co najmniej 15 osób zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych. Tomasz Orchowski.
3: Syreny alarmowe zawyły w Kijowie po północy. Rosjanie wzięli na cel między innymi magazyny. To kolejne krwawe uderzenia na ukraińską stolicę w ostatnich dniach. Rosjanie ponad dwukrotnie zwiększyli liczbę wykorzystywanych rakiet. Obrona powietrzna jest najwyższym priorytetem, a ważne jest, aby nasi partnerzy słyszeli Ukrainę i wiedzieli, że każdy pakiet wsparcia dla naszej obrony powietrznej rzeczywiście chroni ludzkie życie. Podkreślał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Kijów od miesięcy apeluje o dostarczenie większej liczby pocisków do systemów obrony Patriot.
0: Ceny ropy na światowych rynkach spadają już trzeci dzień z rzędu. Inwestorzy liczą na to, że uda się odblokować strategiczną cieśninę Ormus, przez którą transportowana jest ropa z Bliskiego Wschodu. Trump zapowiedział, że już jutro cieśnina zostanie otwarta. Jeśli rozmowy Iranu z USA zakończą się sukcesem, paliwo może być łatwiej dostępne, a ceny na stacjach zapewne przestałyby rosnąć. Bir Komando kontra niedźwiedzie. W Bieszczadach pracę zaczęła specjalna grupa do odstraszania drapieżników. 12-osobowy zespół został wyposażony w strzelby. Jest już gotowy, mówi Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
4: Te etaty stałe są zabukowane, są już osoby zatrudnione. Jeszcze uzupełniamy ten skład grupy osobami na umowę o dzieło, jako takie wspomożenie działań.
0: Pierwsze akcje już za nimi. Grupa zaczęła płoszenie drapieżników zbliżających się do zabudowań. Wykorzystała m.in. gumowe kule. Nie ma czerwonych flag nad Bałtykiem. Woda we wszystkich kąpieliskach nad polskim morzem nadaje się do kąpieli. Chodzi oczywiście o te strzeżone kąpieliska. Na zachodnim wybrzeżu woda ma temperaturę powyżej 20 stopni. Chłodniej koło Ustki 18-19. W województwie zachodniopomorskim nadal zakaz kąpieli obowiązuje w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim, a to z powodu sinic. Milion euro w koszu na śmieci. Tak, mieszkaniec południowych Włoch przez pomyłkę wyrzucił los, który okazał się warty fortunę. Na szczęście pracownicy firmy odbierającej odpady ruszyli do akcji, przeszukali śmiecie i odnaleźli zwycięski kupon. Szczęśliwie co...
1: Konin FM. Pogoda.
5: Dziś spodziewajmy się w Koninie 34 stopni, jutro będzie troszkę mniej, 28 kresek, no i dziś i jutro możliwe, że będą jakieś opady deszczu, takie przelotne, bardzo symboliczne dziś, a jutro może tego być trochę więcej. Może też okazać się, że ani dziś, ani jutro nic nie spadnie, bo ominie Konin, też tak może się zdarzyć. Albo może być burza, to też jest prawdopodobne przy tak wysokiej temperaturze, jakiej możemy dziś się spodziewać. W każdym razie, teraz mamy 26-27 stopni w Wielkopolsce, wiatr bardzo słaby. Prawie nieodczuwalny, nawet 1 w porywach 7 km na godzinę i 1013 hektopaskali bez zmiany ciśnienia w regionie od samego rana.
6: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
7: Witam po 9 w środę. Za chwilę rzucimy okiem na inwestycje w gminach Powic i Malanów. Potem powiem, w jakich dniach i godzinach każdy chętny będzie mógł zrobić sobie w wieży ciśnień własną przypinkę. Następnie zaprezentuję wyjaśnienia turkowskiego PGKiM-u dotyczące podwyżek cen ciepłej wody, a na koniec zaproszenie do stolicy naszego województwa, bo w Poznaniu odbędzie się zlot wozów strażackich.

0: co dalej?
1: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
2: W zespole szkolno-przedszkolnym w Powidzu trwają wakacyjne prace remontowe. Modernizację przechodzi m.in. damska łazienka na pierwszym piętrze, która po zakończeniu prac zyska nowy wygląd i nowoczesną armaturę. Remont prowadzony jest także w szatni oraz przy wejściu do dowolnego budynku przedszkola, gdzie wymienione zostaną również szafki dla uczniów. Równolegle modernizowana jest szkolna kuchnia. Wymieniono już meble na stalowe szafki i zlewozmywaki wraz z armaturą oraz odświeżono ściany. Inwestycje są częścią wieloletniego programu modernizacji obiektów zespołu szkolno-przedszkolnego przyjętego przez Radę Gminy. Program zakłada przeznaczenie co najmniej 100 tysięcy złotych rocznie na remonty. To powiat Słupecki, a kolejna inwestycja ruszy również w Grąbkowie w powiecie tureckim w gminie Malanów. Podpisano umowę na kompleksową termomodernizację tamtejszej świetlicy wiejskiej, a wartość przedsięwzięcia wynosi ponad 721 tysięcy złotych.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
6: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
7: Bransoletka ze srebra za złotówkę? Tak, tylko teraz w salonie biżuterii Verona w Dekadzie w Koninie. Zrób zakupy za minimum 199 zł i z kuponem Verona Club odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona. Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
8: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
9: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
3: Reklama.

Wieża Ciśnień w Koninie przygotowała nową atrakcję dla odwiedzających. Na trzecim piętrze galerii przy Kolejowej uruchomiono maszynkę do wykonywania przypinek, dzięki której każdy może stworzyć własną pamiątkę z autorskim projektem. Na przypince może znaleźć się dowolna grafika, napis lub motyw związany z Wieżą Ciśnień, Koninem albo inspiracją uczestnika. Z możliwości wykonania przypinek będzie można skorzystać dziś i jutro w godzinach od 14 do 18, pojutrze od 16.30 do 20.30, a następnie 11, 12 i 13 sierpnia ponownie od 14 do 18, jak również 14 od 12 do 16. Organizatorzy przypominają, że trzecie piętro Wieży Ciśnień to także miejsce, w którym można napić się kawy lub herbaty, odpocząć i spędzić czas w swobodnej, kreatywnej atmosferze. To element szerszego programu działań przygotowywanych w zrealizowanym obiekcie przy dworcu PKP.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości sportowe Konin FM.
2: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Polskie drużyny rozpoczynają walkę o awans do decydującej rundy eliminacji europejskich pucharów. Już dziś wieczorem w Lidze Europy Górnik Zabrze zagra w Budapeszcie z Ferencvarosem. Czeka nas trudny mecz, mówi trener Michał Gaszparik.
3: Naprawdę mocny zespół, dużo doświadczonych piłkarzy, dużo jakości, szczególnie z przodu. Mają nowego trenera, ten system trenera znamy jeszcze wcześniej, bo ze Słowacji trener znamy, jak grał, jak się prezentował w Dzieri. Ciężki przeciwnik dla nas, ale myślę, że to będzie wyrównany dwójmecz.
2: Mecz w Budapeszcie o 20.15. Jutro w Lidze Europy Lech Poznań zagra z Klaksvik, a Jagiellonia Białystok z Rangers FC. W Lidze Konferencji Raków Częstochowa zagra z Hammarby, a GKS Katowice na wyjeździe z Hapoelem Tel Awiw. Udany początek turnieju w Montrealu dla Huberta Hurkacza. Po ciężkim meczu nasz tenisista awansował do drugiej rundy, pokonując Amerykanina Marcosa Girona 7-5, 4-6, 6-2.
4: Bardzo się cieszę z pierwszego zwycięstwa w Montrealu. Zawsze pierwsze mecze nie są najłatwiejsze, też nowa nawierzchnia i dodatkowo ważne jest to dla mnie zwycięstwo po powrocie z kontuzji.
2: Był to pierwszy mecz Hurkacza od blisko miesiąca, gdy z powodu kontuzji skreczował w meczu awans do ćwierćfinału Wimbledonu. Jego kolejnym rywalem będzie Chilijczyk Alejandro Tabilo. Po kontuzji wróciła także Maja Chwalińska, ale już w pierwszym swoim meczu w tysięczniku w Toronto przegrała z Australijką Talią Gibson 5-7-1-6. Udanie do gry wróciła za to Iga Świątek, pokonała utalentowaną Czeszkę Sarę Bejlek do 0-3.
5: Good match.
2: Na pewno to był dobry mecz i udany początek sezonu na kortach twardych. Cieszę się z zaprezentowanego poziomu w pierwszym secie. Gram z dużą pewnością siebie i bardzo bezpośrednio, więc to był zdecydowanie udany set. W drugim fragmenty wyglądały podobnie, ale na pewno pojawiło się kilka podchwytliwych gemów, zwłaszcza ten jeden bardzo długi. Dawno nie grałam takiego gema, więc cieszę się, że go wygrałam i że zachowałam solidność do samego końca. Świątek w trzeciej rundzie zagra jutro z Wiktorią Golubicz, a dziś Magdalinet zmierzy się z Iwą Jowicz, a Magdalena Fręch z Jessiką Pegulą. Drugi etap, drugie zwycięstwo Włoch Jonathan Milan znów najszybciej finiszował z peletonu i umocnił się na prowadzeniu w Tour de Polonii. Dziś trzeci etap z Gorzowa Wielkopolskiego do Zielonej Góry.
0: Konin FM.
1: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: Mieszkańcy Turku zapłacą za ciepło średnio o około 3% więcej. Władze miasta oraz, proszę Państwa, kto jeszcze? Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wyjaśniają, że zmiana taryfy nie wynika z samego uruchomienia geotermii, lecz z przejęcia przez spółkę nowego źródła ciepła wraz z infrastrukturą i jego włączenia do miejskiego systemu ciepłowniczego. Jak podkreślono, inwestycja ma przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo oraz niezależność dostaw ciepła. Wysokość taryf zatwierdza prezes Urzędu Regulacji Energetyki, uwzględniając m.in. koszty utrzymania systemu, nowych inwestycji, energii oraz pracy. Z tego względu uruchomienie geotermii nie oznacza automatycznego obniżania rachunków, a korzyści z tej inwestycji mają być odczuwalne w dłuższej perspektywie. Zarząd zwraca uwagę, że rzeczywisty wzrost kosztów dla odbiorców wynosi około 3%, ponieważ rachunek za ciepło obejmuje zarówno opłatę za moc, jak i opłatę za zużytą energię cieplną. Jednocześnie poinformowano, że projekt geotermii w Turku został zakończony, a obecnie prowadzone są prace związane z czyszczeniem i regulacją systemu przed jego pełnym funkcjonowaniem.
1: Konin FM. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
4: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
7: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
8: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.

Miłośnicy strażackich pojazdów spotkają się w Poznaniu podczas ogólnopolskiego zlotu czerwonych samochodów. Wydarzenie odbędzie się w sobotę w godzinach od 10 do 17 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Na uczestników czekać będzie kilkadziesiąt wozów strażackich, od najnowszych modeli po zabytkowe pojazdy, które na co dzień są rzadko spotykane. Do Poznania przyjadą także pasjonaci motoryzacji, ratownictwa i historii pożarnictwa z całego kraju. W programie znajdą się pokazy akcji ratowniczych, prezentacje dziecięcych drużyn pożarniczych, gaszenie ognia zabytkową sikawką oraz konkursy i zabawy dla najmłodszych, w tym sprawnościowe konkurencje związane z gaszeniem pożaru. Dochodzi godzina 10, zatem ja już muszę się pożegnać. Teraz troszeczkę muzyki, a później w zastępstwie za wypoczywającego na wakacjach Wojtka Olaf Kaszyński. O proszę. Koniec.

0: Rumble na S7. 5 pojazdów zderzyło się pod Krakowem. Nowe rowery miejskie zdemolowane. Straty idą w dziesiątki tysięcy. Polskie kluby ruszają po Europę. 5 drużyn walczy o puchary.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Karambol na krakowskiej ekspresówce na trasie S7 zderzyło się aż 5 pojazdów, w tym ciężarówka. Wschodnia obwodnica Krakowa w kierunku Nowej Huty jest całkowicie zablokowana. Kierowcy stoją w ogromnych korkach. Na miejscu pracują służby. Ruch skierowano na objazdy. Pies zaatakował 3-letnie dziecko w Małopolsce. Wczoraj wieczorem w Maszkienicach koło Brzeska dziewczynka bawiła się z psem podczas wizyty u krewnych. Nagle doszło do tragedii, mówi Grzegorz Kupiec z Komendy Powiatowej Policji w Brzesku.
2: Dziecko bawiło się z psem, rzucając mu piłkę. W pewnym momencie dziecko najprawdopodobniej chciało wyrwać psu piłkę z pyska i wówczas pies ten ugryzł to dziecko.
0: Ugryzł bardzo dotkliwie. Dziewczynka doznała poważnych obrażeń twarzy. Helikopter zabrał ją do szpitala, a policja wszczęła dochodzenie w sprawie nieumyślnego narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Dzisiaj chronimy się przed upałem. Temperatura w przeważającej części kraju przekroczy 35 stopni. Lekarze apelują, kto może, niech unika wychodzenia z domu zaraz po południu. Niektóre miasta przygotowały zraszacze wodne. Pracują w szczególnie uczęszczanych miejscach. Tak jest na przykład w Warszawie, na Placu Zamkowym, na Placu Trzech Krzyży i na Smolnej.
3: One działają w dwojaki sposób. Jeśli chodzi o zraszacz typu łuk, to jest zraszacz uruchamiany na przycisk. W przypadku zraszaczy w kształcie latarni, to są zraszacze, które są ustawiane na to, by się uruchomić, kiedy temperatura przekroczy 25 stopni.
0: Mówi rzeczniczka prasowa wodociągów warszawskich Jolanta Maniszewska. W śródmieściu Warszawy stanęło 30 zraszaczy.
4: Nie próbowaliśmy, ale niewykluczone, że skorzystamy.
5: Bardzo dobry pomysł, jak najbardziej.
6: Pan z hulajnogą spokojnie w tej kurtynie, to chyba dobry sposób, żeby przeżyć dzisiaj.
7: Idealny.
0: Mówią walczący z upałami warszawiacy. Nowe rowery miejskie miały służyć mieszkańcom Bydgoszczy. Nic z tego, zostały już zniszczone przez wandali. Zdemolowali oni blokady na tylnym kole i moduł GPS. Prawdopodobnie ktoś chciał je ukraść, mówi Katarzyna Muszyńska z Zarządu Dróg Miejskich, która ma apel do mieszkańców.
8: Aby zwracali uwagę na podejrzane zachowania i zgłaszali je odpowiednim służbom. Rowery mają służyć wszystkim, warto zatem zadbać o ich stan.
0: Nowe rowery działały ledwie 2 tygodnie. Straty wyceniono na 30 tysięcy złotych. Dziś ostatni dzień na odnowienie certyfikatów M-Obywatelu. Chodzi o zalogowanie się, by nie stracić swoich cyfrowych dokumentów, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
9: Po to, żeby zapewniać bezpieczeństwo samemu sobie. Wystarczy, że wejdziecie do aplikacji i potwierdzacie swoją tożsamość, nic więcej nie musicie robić.
0: Ministerstwo cyfryzacji zapewnia, wystarczy zwykłe logowanie do aplikacji. 5 polskich zespołów piłkarskich zagra o awans do decydującej rundy eliminacji europejskich pucharów. Pierwszy do boju wyjdzie Górnik Zabrze. Już dziś wieczorem zagra na wyjeździe z Ferencvaroszem Budapeszt. To Liga Europy. A pozostali grają jutro. Lech Poznań, Klaskiwik, Wyspy Owcze, Jagiellonia, Rangers FC, Raków, Hammarby i GKS Hapoel Tel Awiw.
1: A co w regionie?
10: Samorząd gminy i miasta Tuliszkowa podpisał 3 umowy dotyczące kolejnych inwestycji drogowych. Pierwsza z nich obejmuje naprawę dróg na terenie gminy. Pracę wykona firma ze Słodkowa Kolonii. Wartość zadania wynosi 371 tysięcy, a wykonawca będzie miał 45 dni na jego realizację. Podpisano również 2 umowy na przygotowanie dokumentacji projektowej dla przyszłych inwestycji. Pierwsza dotyczy budowy ulicy Brzozowej w Tuliszkowie. Dokumentację opracuje firma z Kazimierza Biskupiego. Wartość umowy to 241 tysięcy, a termin realizacji wynosi do 24 miesięcy. Druga dokumentacja obejmuje przebudowę ulicy Kopernika w Tuliszkowie. To zadanie wykona firma z Konina. Wartość kontraktu wynosi 80 tysięcy złotych, a projekt ma powstać w ciągu 14 miesięcy. Samorząd Tuliszkowa podkreśla, że podpisane umowy są kolejnym etapem rozwoju infrastruktury drogowej. Inwestycje mają poprawić bezpieczeństwo, komfort podróżowania oraz jakość życia mieszkańców gminy.
1: Konin FM. Pogoda.
0: To może być jeden z najgorętszych dni tego lata. Na termometrach od 29 stopni na północnym wschodzie, około 35 i więcej w centrum, a nawet do 40 stopni na południowym wschodzie kraju. Od zachodniej granicy do wysokości Kujaw mniej więcej spodziewane są gwałtowne burze z gradem. Na wschodzie i w centrum bardzo słonecznie.

0: Naukowcy badający reklamę i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
1: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
2: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Bransoletka ze srebra za złotówkę? Tak, tylko teraz w salonie biżuterii Verona w Dekadzie w Koninie. Zrób zakupy za minimum 199 zł i z kuponem Verona Club odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona.
5: Castorama!
6: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
7: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
9: Maszyny budowlane? W Szkole Jazdy Turbo Rutecka szkolimy operatorów m.in. koparki, ładowarki, koparko-ładowarki, walca drogowego, rusztowań, kafara i innych.
10: Egzamin odbywa się u nas, w firmie Turbo, bez jeżdżenia po Polsce. Profesjonalni, życzliwi instruktorzy, wysoka zdawalność i dwa profesjonalne place szkoleniowe.
9: Szkoła Jazdy Turbo Rutecka. Pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
4: Reklama.

0: że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie rozpoczyna realizację projektu Opieka Blisko Domu, kompleksowe usługi społeczne w Koninie. Przedsięwzięcie potrwa do końca 2028 roku i jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. Celem projektu jest poprawa dostępności usług społecznych i objęcie kompleksowym wsparciem 230 mieszkańców Konina. Pomoc trafi do 120 seniorów powyżej 60 roku życia, 50 osób z niepełnosprawnościami oraz 60 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób w kryzysie bezdomności i korzystających z pomocy MOPR. W ramach projektu prowadzone będą działania wspierające osoby bezdomne, zajęcia w klubie seniora, usługi asystenckie świadczone w domach uczestników oraz całodobowa teleopieka z wykorzystaniem specjalnych opasek bezpieczeństwa wyposażonych m.in. w przycisk alarmowy, czujnik upadku i możliwość kontaktu głosowego. Projekt zakłada również zakup samochodu do przewozu uczestników, doposażenie klubu seniora, wyposażenie streetworkerów, szkolenia z pierwszej pomocy dla kadry oraz zakup sprzętu niezbędnego do realizacji usług. Wartość przedsięwzięcia wynosi ponad 4 miliony 957 tysięcy złotych. Organizatorzy podkreślają, że projekt ma zwiększyć dostępność wsparcia, poprawić bezpieczeństwo mieszkańców i pomóc osobom zagrożonym wykluczeniem w samodzielnym funkcjonowaniu. Państwowa Straż Pożarna w Koninie przypomina, że tlenek węgla stanowi zagrożenie nie tylko w sezonie grzewczym, ale również podczas letnich upałów. Od początku czerwca w całej Polsce strażacy interweniowali już 4139 razy w związku z zagrożeniem tlenkiem węgla. W tych zdarzeniach zginęły 3 osoby, a 249 zostało rannych. Z kolei od początku roku w naszym kraju liczba ofiar śmiertelnych zatrucia czadem wzrosła do 56. Konińscy strażacy wyjaśniają, że podczas wysokich temperatur wentylacja działa mniej skutecznie, ponieważ spaliny są gorzej odprowadzane. W takich warunkach może dochodzić do gromadzenia się tlenku węgla, gazu niewidocznego, bezwonnego i bardzo niebezpiecznego dla zdrowia oraz życia. Ryzyko dotyczy również mieszkań, w których do podgrzewania wody nadal wykorzystywane są piecyki gazowe. Państwowa Straż Pożarna w Koninie apeluje o regularne wietrzenie pomieszczeń, dbanie o sprawność wentylacji oraz o wyposażenie mieszkań w działające czujki tlenku węgla. W związku ze zwiększonym zagrożeniem zatruć podczas fali upałów, na wniosek Straży Pożarnej niedawno do mieszkańców zostały rozesłane alerty RCB przypominające o zasadach bezpieczeństwa.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie.

0: Polska się gotuje, nawet 40 stopni i tropikalna noc. Darmowa woda w restauracji, rząd szykuje taką zmianę. Nocny alarm na obozie piłkarskim, 16 dzieci trafiło do szpitali.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przyszła kulminacja upałów. Na termometrach 30 stopni albo dużo więcej. Na południu możliwe nawet 40. Najgoręcej będzie na południowym wschodzie Polski. Potem przyjdzie noc, która też ma być męcząca. Mówi Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
2: Noc ze środy na czwartek miejscami będzie tropikalna z temperaturą nie mniejszą niż 20-22 stopnie, co utrudni regenerację organizmu.
0: Miejscami mogą wystąpić także gwałtowne burze. Darmowa woda dla każdego klienta baru, restauracji czy kawiarni to możliwe już niedługo, chce tego Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Pracuje nad tym od dawna. Restauracje miały nam obowiązkowo serwować wodę już tego lata, ale to się nie udało, bo zabrakło czasu, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
3: To są przepisy, które wprowadzają dodatkowe obowiązki także na przedsiębiorców, w związku z tym one wymagają trochę dłuższej analizy i konsultacji, ale myślę, że tutaj nie powinno być problemu, tak ja to czuję.
0: Darmowa woda to byłby dobry pomysł, potwierdza pani Julia Kelnerka z gruzińskiej restauracji Tiki Hari w Warszawie.
4: Bo jak pojedziemy do Włoch czy do Hiszpanii, to wszędzie się dostanie taką wodę.
5: Za darmo.
4: Myślę, że to by był miły gest, szczególnie w lato.
0: Na razie to jednak tylko kwestia uprzejmości restauratorów, a nie wprowadzonego prawem obowiązku. I kwestia jakości kranówki, którą dostalibyśmy do picia. Karetki rozwoziły do szpitali dzieci prosto z obozu piłkarskiego. W środku nocy aż 16 dzieci doznało silnego zatrucia. Byli na wakacjach pod Tomaszowem Lubelskim. Trafili do szpitali w Zamościu, Tomaszowie Lubelskim i Biłgoraju. Ich stan jest stabilny i bezpieczny. Służby badają, co tam się stało. Jedzenie sprawdzi sanepid. Zdecydowana akcja policji uratowała zdrowie 10-miesięcznego dziecka w Jarosławiu na Podkarpaciu. Matka przypadkowo zamknęła w samochodzie swoje dziecko. Zatrzasnęła też kluczyki od auta. Nie mogła go otworzyć. Policjanci też nie byli w stanie, więc nie zwlekali. Wybili szybę i uwolnili dziecko. A przy okazji policja przypomina, jeśli zobaczymy w nagrzanym samochodzie zatrzaśnięte dziecko albo też zamknięte zwierzę, natychmiast reagujmy. Jeśli szybko nie znajdziemy właściciela, należy po prostu wybić szybę samochodu. Gdynia planuje stworzyć Centrum Modernizmu. Ma stanąć w reprezentacyjnym miejscu przy skwerze Kościuszki. Będzie promować Gdynię, której centrum właśnie trafiło na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, mówi wiceprezydent miasta Oktawia Gorzyńska.
6: Tam też będzie obecny i Detal. I to, na czym nam bardzo mocno zależy i to, czego w przestrzeni być może dzisiaj trochę brakuje, to opowieść o ludziach.
0: W planach jest też oznakowanie szlaku UNESCO, tak by prowadził on turystów od dworca przez najciekawsze miejsca. Pojawi się też więcej drzew. Niemcy przestają pić piwo, browary bankrutują, szczególnie te małe, rodzinne, które od pokoleń ważyły piwo. Nie wytrzymują konkurencji z dużymi koncernami. Najwięcej browarów, prawie 600, znajduje się w Bawarii. Tam prawie każde miasteczko ma swój browar, ale co dziesiąte ostatnio splajtował. Konkurencja to jedno, a druga sprawa, Niemcy piją piwa coraz mniej.
1: A co w regionie?
7: Ruszył nabór wniosków do programu Ekologiczna Wieś, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w Wielkopolsce. O wsparcie mogą ubiegać się gminy wiejskie i miejsko-wiejskie, które składają wnioski w imieniu mieszkańców, będących ostatecznymi odbiorcami programu. Wnioski należy przygotować i przesłać za pośrednictwem uruchomionego generatora wniosków o dofinansowanie. Nabór potrwa do końca sierpnia. Dofinansowanie może pokryć nawet 100% kosztów kwalifikowanych planowanego przedsięwzięcia. Szczegółowe informacje dotyczące zasad udziału, regulamin naboru oraz komplet dokumentów aplikacyjnych dostępne są na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Na wschodzie Polski i w centrum bardzo dużo słońca i sucho. Na zachodzie możliwe dzisiaj deszczowe chmury, burze i grad. Poza tym upał 29 na północnym wschodzie, w centrum powyżej 35, a na południu kto wie, czy nawet nie 40 stopni. To może być jeden z najgorętszych dni tego lata.

0: studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox.
4: Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
6: Bransoletka ze srebra za złotówkę? Tak, tylko teraz w salonie biżuterii Verona w Dekadzie w Koninie. Zrób zakupy za minimum 199 zł i z kuponem Verona Club odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona. Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
7: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
8: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Także lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych. Rodzicielstwo zastępcze to forma czasowej lub stałej opieki nad dziećmi, które z różnych powodów nie mogą wychowywać się w swoich rodzinach biologicznych. Osoby decydujące się na tę rolę dają dzieciom bezpieczny dom, wsparcie i poczucie stabilizacji w trudnym okresie życia. MOPRES zachęca do zgłaszania się wszystkich, którzy chcieliby stworzyć dzieciom pełne ciepła i troski miejsce do życia. Dla kandydatów przewidziano specjalne szkolenia. Najbliższa grupa rozpocznie zajęcia jeszcze w okresie do września. Będzie to ostatnia szansa do udziału w szkoleniu w tym terminie. Kolejna, a zarazem ostatnia w 2026 roku grupa kandydatów ma zostać utworzona i przeszkolona między wrześniem a listopadem. Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodzica zastępczego, a także ci, którzy znają kogoś gotowego podjąć się takiego zadania, mogą uzyskać więcej informacji, kontaktując się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Koninie przy ulicy Przyjaźni lub pod numerem telefonu 691 122 301 albo za pośrednictwem profilu ośrodka w serwisach społecznościowych. Policjanci szkoła przypominają o zasadach bezpiecznego korzystania z rowerów i hulajnóg elektrycznych podczas wakacji. W okresie letnim na drogach i ścieżkach rowerowych pojawia się więcej użytkowników tych pojazdów, a wraz z nimi rośnie liczba wypadków z udziałem dzieci i młodzieży. W ubiegłym tygodniu na terenie powiatu kolskiego doszło do poważnego wypadku z udziałem dwojga nieletnich jadących hulajnogą elektryczną. Wielkopolscy funkcjonariusze przypominają, że od niedawna osoby do 16 roku życia mają obowiązek jazdy w kasku podczas korzystania z roweru elektrycznego, hulajnogi elektrycznej oraz urządzeń transportu osobistego. Policjanci podkreślają, że kask może znacząco ograniczyć skutki urazów głowy. Zwracają również uwagę na obowiązujące przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych. Dzieci do 10 roku życia mogą korzystać z nich wyłącznie w strefie zamieszkania i pod opieką osoby dorosłej, a osoby niepełnoletnie do 13 roku życia muszą posiadać kartę rowerową. Hulajnogą może poruszać się tylko jedna osoba. Zabronione jest przewożenie pasażerów oraz jazda po alkoholu. Funkcjonariusze apelują także do rodziców o sprawdzanie stanu technicznego rowerów i hulajnóg oraz o przypominanie dzieciom zasad ruchu drogowego przed każdą przejażdżką.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie.

0: Brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
1: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
2: Lidlowa rewolucja. Promocja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych.

0: można na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
1: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Prawie 40 na termometrach, tak będzie dziś. Nikt nie zatrzymał się do auta po wypadku, drogowcy publikują nagranie. Problemy na lotnisku w Lipsku w Niemczech z powodu drona.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Dorota Werdecka, dzień dobry. Przed nami kulminacja fali upałów. Termometry w wielu częściach kraju pokażą dziś ponad 35 stopni. Najgoręcej będzie na południowym wschodzie, gdzie służby nie wykluczają nawet 40 stopni Celsjusza. Więcej o tym Cezary Jaszczyk.
2: Małopolska, Podkarpacie, Mazowsze, Lubelszczyzna i ziemia łódzka. To tu warunki mają być dziś najtrudniejsze. I nie ma co liczyć na to, że po upalnym dniu nadejdzie przyjemne ochłodzenie. Podkreśla Agnieszka Prasek z IMGW.
3: Noc ze środy na czwartek miejscami będzie tropikalna z temperaturą nie mniejszą niż 20-22 stopnie, co utrudni regenerację organizmu.
2: Miejscami mogą występować gwałtowne burze.
3: Po południu i wieczorem burze już będą rozwijać się w zachodniej Polsce. Stopniowo będą przemieszczać się w kierunku centrum i mogą być gwałtowne z ulewnym deszczem, gradem i porwistym wiatrem.
2: Upały zaczną ustępować w piątek.
0: Rzeki w Polsce mogą w tych dniach bić kolejne rekordy niskiego poziomu wody. Na większości obszaru naszego kraju obowiązują ostrzeżenia o suszy hydrologicznej, mówi hydrolog IMGW Paweł Staniszewski.
4: Mamy podwyższoną temperaturę w rzekach, niższe natlenienie. W konsekwencji wiąże się to również ze większym stężeniem nieczystości, bo tej wody płynie mniej, więc automatycznie jakość wody spada. Będziemy musieli ograniczać transport, komunikację i promy na rzekach.
0: Ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną obowiązują m.in. w centralnej i południowo-wschodniej oraz wschodniej Polsce. Kilkudziesięciu kierowców przejechało obojętnie obok miejsca wypadku, nie upewniając się, czy nikt nie potrzebuje pomocy po tym, jak auto uderzyło w barierę i dachowało. To sytuacja z autostrady A1 w województwie łódzkim. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała nagranie z tej sytuacji, by przypomnieć, że zatrzymanie się i udzielenie pomocy to obowiązek, mówi Ewelina Szczesek z łódzkiego oddziału GDKiA.
5: Pokazujemy rzeczywiste zdarzenia, ponieważ właśnie takie przykłady najmocniej przemawiają do wyobraźni.
0: Z pomocą ostatecznie ruszyło trzech kierowców. Samolot transportowy zderzył się z niezidentyfikowanym obiektem. Stało się to w nocy w pobliżu lotniska w Lipsku w Niemczech na wysokości 400 metrów, 6 kilometrów od Lipska. Maszyna wylądowała w Hanowerze, gdzie stwierdzono niewielkie uszkodzenia. A wcześniej, też ostatniej nocy, lotnisko w Lipsku wstrzymało operację po tym, jak na płycie lotniska znaleziono drona z zapalnikiem, pisze Bild. Śledczy mieli go uznać za potencjalny ładunek wybuchowy. Jedna z najpopularniejszych tras prowadzących w wysokie partie Tatr zamknięta. Szlak na Wrota Chałubińskiego jest w remoncie. Tatrzański Park Narodowy apeluje, by nie omijać zakazów, mówi Tomasz Zając z TPN-u.
6: Prosimy, apelujemy do turystów, żeby nie wybierali się w tamten rejon. Szlak jest oficjalnie zamknięty, ale wiemy, że niepokorni starają się gdzieś tam iść, przeszkadzają tym samym robotnikom, którzy wykonują swoją pracę.
0: Trasa będzie zamknięta do odwołania.
1: A co w regionie?
7: Centrum Kultury i Sztuki w Koninie zaprasza na warsztaty lawendowe obrazy tkane. Spotkanie odbędzie się 16 września w godzinach od 16 do 19 w siedzibie Czekisu przy ulicy Okulnej na 5 osiedlu i jest skierowane do osób dorosłych. Podczas zajęć uczestnicy poznają podstawy prostego tkania oraz sposoby wykorzystywania naturalnych materiałów i suszonych roślin. Efektem warsztatów będzie własnoręcznie wykonany obraz inspirowany lawendą i stylem boho. Organizatorzy podkreślają, że udział nie wymaga wcześniejszego doświadczenia ani umiejętności rękodzielniczych. Warsztaty poprowadzi Jolanta Warzych z rodzinnego gospodarstwa w Koninie, znanego z ogrodu lawendowego, ścieżki sensorycznej, aromaterapii i organizacji lokalnych warsztatów. Organizatorzy zachęcają wszystkich miłośników rękodzieła, natury i kreatywnego spędzania czasu do udziału w tym wydarzeniu. Każdy uczestnik zabierze ze sobą własnoręcznie wykonaną dekorację, która będzie pamiątką ze spotkania i ozdobą wnętrza.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Dziś jeden z najgorętszych dni w roku, do tego dużo słońca, ale będą też burze. Zagrzmi dziś na zachodzie, na północy i miejscami w centrum, a na termometrach od 30 nad morzem, 35 na Dolnym Śląsku, 38 w centrum i na południu, a miejscami do 40.

0: Regulamin FM.
1: Reklama. Bransoletka ze srebra za złotówkę? Tak, tylko teraz w salonie biżuterii Verona w Dekadzie w Koninie. Zrób zakupy za minimum 199 zł i z kuponem Verona Club odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona.
2: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Kochanie, dzisiaj będzie pyszny obiad.
5: A czemu się ubierasz?
4: Bo zjemy go w restauracji hotelu Niagara.
5: A dzieci?
4: Dzieci też zjedzą w hotelu Niagara, a potem pobawią się na placu zabaw, gdy my będziemy wypoczywali na pełnym słońca tarasie.
5: Pyszna kuchnia, plac zabaw, taras...
4: I duży parking.
5: To idealne miejsce.
4: Prawda? Hotel Niagara dla rodziny i na każdą okazję. Więcej na hotelniagara.pl.
1: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lease Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lease Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
6: Castorama!
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
8: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy Cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
1: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
10: W niedzielę handlowe również.
1: Reklama. Konin. FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: Reklama. Wiadomości Konin FM.
2: Ważna informacja dla pasażerów MZK. Chodzi o linię łączącą Szczepidło w gminie Krzymów z ulicą Zakładową w Koninie, której trasa wiedzie przez starą część miasta. Jutro oraz pojutrze z powodu remontu drogi Zalesie Szczepidło mają występować utrudnienia w ruchu i w związku z tym autobusy Miejskiego Zakładu Komunikacji na linii numer 57 między godziną 7.30 a 17.30 w ogóle nie będą dojeżdżać do miejscowości Szczepidło. W całości według rozkładu w czwartek i w piątek zostaną zrealizowane tylko dwa pierwsze oraz ostatni kurs. W przypadku pozostałych autobus dojedzie najdalej do przystanku w Osadzie. I zmieniamy temat. W połowie miesiąca czeka nas wspólne święto miasta Turku oraz gminy wiejskiej Turek. 15 sierpnia zagra tam zespół Wideo, który wylansował takie hity jak Bella, czyli To Twoja Wina, albo Idę na plażę. Następnego dnia, 16 sierpnia w Turku, wystąpi Łydka Grubasza, a po tej grupie na scenie pojawi się legendarny Perfect, jeden z najważniejszych zespołów rockowych w historii polskiej muzyki. Święto miasta oraz gminy Turek odbędzie się w tych dniach na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Armii Krajowej. Blisko 60 lat po powstaniu piosenka o Koninie autorstwa Witolda Freemana ponownie zabrzmi w rodzinnym mieście kompozytora. Fundacja Per Musicam zaprasza mieszkańców na otwarte warsztaty wokalno-churalne, które odbędą się 29 sierpnia w godzinach od 10 do 15 w Domu Zemełki przy Placu Wolności. Ich uczestnicy utworzą chór jednej piosenki i w ciągu jednego spotkania przygotują czterogłosowe wykonanie utworu na soprany, alty, tenory i basy. Finał projektu zaplanowano na 6 września podczas wydarzeń towarzyszących cyklowi Muzyczne podróże z Konińskiego Centrum Kultury na Budwarze Nadwarciańskim. Chór wystąpi tam wspólnie z Konińskim Chórem Kameralnym pod batutą Dominika Zimnego. Warsztaty poprowadzi właśnie ten dyrygent, wokalista i organista, absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu, laureat konkursów churalnych i założyciel Konińskiego Chóru Canto Lumine. O historii kompozycji i jej związkach z Koninem opowie Adam Woźniak, doktorant Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, a do udziału zaproszeni są wszyscy chętni, niezależnie od wieku, doświadczenia i znajomości nut. Udział w warsztatach jest bezpłatny, obowiązują jednak wcześniejsze zapisy przez formularz na stronie internetowej Fundacji Per Musicam. Projekt jest finansowany z budżetu miasta Konina w ramach konkursu Inicjatywa dla Konina Centrum PISOP.

0: budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
1: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
2: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
3: Maszyny budowlane? W Szkole Jazdy Turbo Rutecka szkolimy operatorów m.in. koparki, ładowarki, koparko-ładowarki, walca drogowego, rusztowań, kafara i innych.
4: Egzamin odbywa się u nas, w firmie Turbo, bez jeżdżenia po Polsce. Profesjonalni, życzliwi instruktorzy, wysoka zdawalność i dwa profesjonalne place szkoleniowe.
3: Szkoła Jazdy Turbo Rutecka. Pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
5: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
6: Reklama.
7: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Taki jest zarzut dla kombajnisty po wypadku, w którym zginęło dziecko. Są wyniki audytów w warszawskich szpitalach i nie są dobre. Piekielne upały w całej Polsce, niektóre urzędy pracują dziś krócej.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Dorota Wartycka. Zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym usłyszał w łowickiej prokuraturze 48-latek, który dwa dni temu, kierując kombajnem, zderzył się z jadącym hulajnogą elektryczną 11-latkiem. Dziecko zmarło. Więcej o tym Bartosz Kądziołka.
2: Do wypadku doszło w sypieniu pod łowiczem. Kierujący nie miał wymaganego zezwolenia na przejazd, bo z uwagi na gabaryty pojazd zajmował całą szerokość jezdni. Podejrzany nie zapewnił także pilotażu przez inny pojazd. Przy skręcie w lewo, gdzie widoczność była ograniczona przez wysokie rośliny, kierujący kombajnem doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym 11-latkiem i chociaż chłopiec miał na sobie kask, to nie ochroniło go to przed urazami spowodowanymi przez ostre elementy maszyny. Mężczyzna nie przyznał się do winy i powołał na złą widoczność. Przyznał jednak, że świadomie nie zdemontował osprzętu maszyny, bo chciał oszczędzić czas. Grozi mu do 8 lat więzienia.
0: Dziś premier spotka się z ministrem finansów, by rozmawiać o tym, jak obniżyć ceny paliw, a te znów rosną, bo kryzys w cieśninie Ormus wywołany interwencją amerykańską w Iraku nie kończy się, choć jak zauważa Donald Tusk?
3: My potrzebujemy jeszcze kilkudziesięciu godzin, znaczy dokładnie mój imiennik, prezydent Trump, po raz kolejny zapowiedział tym razem 48 godzin. No, dał dość wyraźnie do zrozumienia, że rozmowy z Iranem idą w dobrym kierunku i że niewykluczone, że w ciągu 48 godzin cieśnina Ormus będzie odblokowana.
0: Premier zapowiada jednak choć częściowe ulżenie kierowcom, podobne do programu CPN z początku lata, przynajmniej na koniec tych wakacji. Pięciodniowy dyżur, podwójne płace i stanowisko widmo. Tak funkcjonował Szpital Południowy w Warszawie. Władze stolicy przedstawiły wyniki miejskiego audytu. Ogłosił je prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
4: Audyt ujawnił rozliczenie tych samych 8 godzin dyżuru w dwóch oddziałach jednocześnie z wypłatą wynagrodzenia za obie pozycje. No nie muszę Państwu mówić, jak to bulwersuje, jeżeli mamy potwierdzenie, że ktoś dostawał podwójnie pieniądze za tę samą pracę. Audytorzy stwierdzili również wykonywanie świadczeń w innej placówce w godzinach, w których ten sam lekarz miał opłacony dyżur w szpitalu.
0: Raport zawiera 44 zalecenia naprawcze. Część z nich została już wcielona w życie. Z powodu panujących w Polsce upałów wiele urzędów zmienia godziny pracy, jak prognozuje IMGW. Dziś na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Mazowszu termometry pokażą nawet 40 stopni, a termometry niemal w całej Polsce pokazują dziś powyżej 35 stopni. Na skrócenie godzin pracy zdecydowały się niektóre urzędy na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, w województwach świętokrzyskim, łódzkim, na Mazowszu i w Małopolsce. Urzędy apelują, by przed wizytą upewnić się, jak dany urząd pracuje. Dwa nowe gatunki ptaków pojawiły się w zoo we Wrocławiu. Jeden z nich to unikat w skali kraju. Chodzi o afrykańskie sułtanki, znane z tego, że sprawnie poruszają się po pływających liściach roślin wodnych, co wygląda, jakby chodziły po tafli wody. Drugi nowy gatunek we wrocławskim ogrodzie to czubacze hełmiaste. Duże ptaki naturalnie mieszkające w lasach deszczowych Ameryki Południowej, które z powodu m.in. masowej wycinki drzew tracą swoje naturalne środowisko.
1: A co w regionie?
5: Towarzystwo Upiększania Miasta Konina zwróciło się do delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z wnioskiem o uporządkowanie przestrzeni przed wejściem do budynku przy Alejach 1 Maja. Chodzi m.in. o kontenery na śmieci stawiane przy jednej z reprezentacyjnych ulic w centrum miasta. Organizacja zaproponowała kilka możliwych rozwiązań. Wśród nich znalazły się budowa estetycznej osłony dla pojemników, zastosowanie nowoczesnych systemów gromadzenia odpadów, przeniesienie ich do wnętrza budynku lub zmiana lokalizacji na mniej widoczną część posesji. Stowarzyszenie zaznacza jednocześnie, że zdaje sobie sprawę z konieczności uwzględnienia takich działań w planach inwestycyjnych i budżecie urzędu, więc na docelowe rozwiązanie sprawy zapewne będzie trzeba dłużej poczekać. Autorzy pisma podkreślają, że ich celem jest poprawa estetyki tego miejsca, a nie sama krytyka. Wyrażają także nadzieję, że podobne działania podejmą zarządcy innych budynków publicznych w Koninie. Stowarzyszenie zadeklarowało również gotowość do współpracy i udziału w konsultacjach dotyczących zagospodarowania tego fragmentu miejskiej przestrzeni.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Słońca dziś nigdzie nie zabraknie, choć mogą się również przydarzyć burze, między innymi na zachodzie północy i miejscami w centrum, a na termometrach dziś od 30 stopni na Pomorzu, 35 na Dolnym Śląsku, do 38 w centrum i na południu, miejscami do 40.

0: pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
1: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
3: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu. Zawodził. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
4: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędności.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Bransoletka ze srebra za złotówkę? Tak, tylko teraz w salonie biżuterii Verona w Dekadzie w Koninie. Zrób zakupy za minimum 199 zł i z kuponem Verona Club odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona. Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
8: Już jest twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
9: Reklama.
10: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: W Krwonach w gminie Brudze, w Kuźnikach w gminie Ostrzeszów oraz w Puszczykowie powstaną nowe pasieki edukacyjne. To efekt realizacji samorządowego programu Wielkopolska wspiera pszczoły pasieka edukacyjna. Na ten cel Zarząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył w tym roku z samorządowego budżetu 500 000 zł. W ramach projektu powstaną instalacje wraz z niezbędną infrastrukturą, które będą prezentować pracę pszczelarzy oraz życie pszczół. Dofinansowanie otrzymały 3 podmioty. Turkowska Unia Rozwoju Tur pozyskała 226 tysięcy złotych na realizację przedsięwzięcia w Krwonach. Regionalny Związek Pszczelarzy Wielkopolski Południowej w Kaliszu otrzymał 200 tysięcy złotych na inwestycje w Kuźnikach, a Fundacja Terabii z Puszczykowa 72 tysiące złotych na utworzenie pasieki edukacyjnej w swojej miejscowości. Nowe pasieki mają nie tylko promować pszczelarstwo, ale również popularyzować wiedzę o roli pszczół w środowisku i edukować mieszkańców na temat ochrony tych owadów. Pasieka edukacyjna to specjalnie przystosowane miejsce hodowli pszczół, które oprócz funkcji produkcyjnych służy popularyzacji faktów o życiu owadów, ich roli w przyrodzie oraz ochronie środowiska. Oferuje ona bezpłatne warsztaty, pokazowe ule i zajęcia plenerowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wieża Ciśnień w Koninie przygotowała nową atrakcję dla odwiedzających. Na trzecim piętrze galerii przy ulicy Kolejowej uruchomiono maszynkę do wykonywania przypinek, dzięki której każdy może stworzyć własną przypinkę z autorskim projektem. Na przypince może znaleźć się dowolna grafika, napis lub motyw związany z Wieżą Ciśnień, Koninem albo inną inspiracją uczestnika. Z możliwości wykonania przypinek będzie można skorzystać dziś i jutro w godzinach od 14 do 18, pojutrze od 16.30 do 20.30, a następnie 11, 12 i 13 sierpnia ponownie od 14 do 18, jak również 14 od 12 do 16. Organizatorzy przypominają, że trzecie piętro Wieży Ciśnień to także miejsce, w którym można napić się kawy lub herbaty, odpocząć i spędzić czas w swobodnej, kreatywnej atmosferze. To element szerszego programu działań przygotowanych w zrewitalizowanym obiekcie Centrum Kultury i Sztuki przy dworcu PKP. Szczegóły dotyczące kolejnych inicjatyw będą publikowane w serwisach społecznościowych Wieży Ciśnień.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: Real FM.
1: Reklama. Dom seniora przy Chopina 16A w Koninie w budynku Belweder to miejsce, w którym każdy senior czuje się bezpiecznie i zaopiekowany. Pomoc w codziennych czynnościach, pyszne posiłki dopasowane do potrzeb, troska o higienę, a także zajęcia, które rozweseleją każdy dzień. Opiekę sprawuje wykwalifikowany, serdeczny personel. Informacje, telefon 794 904 902 i 794 205 551. Zapraszamy!
2: Szewc Kaletnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 17 85.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
5: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
1: Reklama.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: prawie 40 na termometrach, samo woda może nie wystarczyć. Zatrucie na obozie sportowym, sprawę wyjaśnia policja i sanepid. Śledztwo w sprawie zdrady dyplomatycznej umorzone.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Dorota Wardycka. Woda z dodatkiem soli albo sok to najlepsze, co można dziś wypić podczas kulminacji fali upałów, gdy temperatura miejscami zbliża się do 40 stopni w cieniu. Lekarze przypominają, że samo picie wody może nie wystarczyć. Organizm traci nie tylko płyny, ale też ważne minerały, sód, potas i magnez. Ich uzupełnienie pomaga uniknąć odwodnienia, osłabienia, spadków ciśnienia i problemów z sercem, wyjaśnia kardiolog Mateusz Mościcki.
2: Z uwagi na takie zjawisko, które nazywa się osmozą, ciśnienie jest utrzymywane w związku z obecnością pewnych jonów w tych naczyniach. I tymi jonami jest między innymi sód. Jeżeli stężenie sodu w naczyniu spada, płyny uciekają, spada ciśnienie.
0: Sole mineralne można też uzupełnić, pijąc elektrolity. 6 dzieci trafiło do szpitali. 16 dzieci trafiło do szpitali w nocy z objawami zatrucia. To dzieci w wieku od 9 do 12 lat, które przebywają na obozie piłkarskim w Tomaszowie Lubelskim. Sprawą zajmuje się Anna Gmiterek-Zabłocko. Aniu, co mogło być przyczyną?
3: Prawdopodobnie zatrucie, ale to będzie można stwierdzić dopiero po badaniach. Być może jest to wirus pokarmowy, mówi rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanepidu w Lublinie, Agnieszka Dados.
4: Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej udali się do miejsca, w którym dzieci spożywały posiłki. Pobrano do badań próbki żywności oraz wymazy od osób zatrudnionych w lokalu.
3: Sygnał o tym, że coś się dzieje, dostała policja. Trafiła do niej informacja, że w jednym z lokali noclegowo-gastronomicznych doszło najprawdopodobniej do zbiorowego zatrucia. W lokalu przebywało prawie 50 dzieci, które przyjechały tu z Rzeszowa na sportowy obóz piłkarski. Trafiły do szpitali w Zamościu, Tomaszowie i Biłgoraju. Ich stan jest stabilny, nic im nie zagraża. Natomiast nieoficjalnie słyszę, że do tego, że źle się poczuły, mógł się przyczynić także upał i trening na świeżym powietrzu.
0: Zachowanie władz polskich nie nosiło żadnych znamion przestępstwa zdrady dyplomatycznej. Nie działały one na szkodę Polski i nie miały takiego zamiaru, powiedział rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak, informując o umorzeniu śledztwa w tej sprawie, a dotyczyło ono działań władz po katastrofie smoleńskiej.
5: Łącznie przesłuchano w tej sprawie 488 świadków, natomiast w zasadzie ustalenia i konkluzja jest taka sama, jak była w 2011 roku, a więc taka, iż w tej sprawie nigdy nie zachodziło tak naprawdę uzasadnione podejrzenie popełnienia akurat tego przestępstwa zdrady dyplomatycznej.
0: Prokuratura Krajowa zajmuje się także inną sprawą dotyczącą zdrady dyplomatycznej. Przed dekadą miał się jej dopuścić Antoni Macierewicz, który jako ówczesny minister obrony miał działać na szkodę Polski, podejmując decyzję o nieprzystąpieniu naszego kraju do międzynarodowego programu zakupu wielozadaniowych samolotów do tankowania w powietrzu. O odpowiedzialne planowanie górskiej trasy oraz dostosowanie jej do własnych możliwości i pogody apelują goprowcy, którzy w tym sezonie interweniowali już prawie 130 razy, a mamy pół metek wakacji. Niemal nie ma dnia, by nie byli wzywani, a większość interwencji dotyczy wypadków rowerowych. Przez e-doręczenia wysłanych zostało ponad 100 milionów pism. W systemie jest ponad 4,5 miliona adresów do e-doręczeń, z czego 55% założyły osoby fizyczne. Od 1 lipca usługa działa również w aplikacji mObywatel.
1: A co w regionie?
6: W zespole szkolno-przedszkolnym w Powidzu trwają wakacyjne prace remontowe. Modernizację przechodzi m.in. damska łazienka na pierwszym piętrze, która po zakończeniu prac zyska nowy wygląd i nowoczesną armaturę. Remont prowadzony jest także w szatni oraz przy wejściu do dolnego budynku przedszkola, gdzie wymienione zostaną również szafki dla uczniów. Równolegle modernizowana jest szkolna kuchnia. Wymieniono już meble na stalowe szafki i zlewozmywaki wraz z armaturą oraz odświeżono ściany. Inwestycje są częścią wieloletniego programu modernizacji obiektów zespołu szkolno-przedszkolnego przyjętego przez Radę Gminy. Program zakłada przeznaczanie co najmniej 100 tysięcy złotych rocznie na remonty. To powiat słupecki, a kolejna inwestycja ruszy również w Grąbkowie w powiecie tureckim w gminie Malanów. Podpisano umowę na kompleksową termomodernizację tamtejszej świetlicy wiejskiej. Prace obejmą ocieplenie budynku, wymianę okien i drzwi, montaż kotła na pelet, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, instalację fotowoltaiczną oraz budowę pochylni dla osób z niepełnosprawnościami. Wartość przedsięwzięcia wynosi ponad 721 tysięcy złotych. Zakończenie inwestycji planowane jest do końca września.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Bardzo dużo słońca dziś w Polsce, choć akurat tego dnia szukamy cienia. Burze między innymi na zachodzie, południu i miejscami w centrum, na termometrach od 30 stopni nad morzem, 34-36 na południu, do miejscami 38, a nawet 40.

0: Konin FM. Reklama.
1: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
2: Bransoletka ze srebra za złotówkę? Tak, tylko teraz w salonie biżuterii Verona w Dekadzie w Koninie. Zrób zakupy za minimum 199 zł i z kuponem Verona Club odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona.
3: Kochanie, dzisiaj będzie pyszny obiad.
4: A czemu się ubierasz?
3: Bo zjemy go w restauracji hotelu Niagara.
4: A dzieci?
3: Dzieci też zjedzą w hotelu Niagara, a potem pobawią się na placu zabaw, gdy my będziemy wypoczywali na pełnym słońca tarasie.
4: Pyszna kuchnia, plac zabaw, taras.
3: I duży parking.
4: To idealne miejsce.
3: Prawda? Hotel Niagara dla rodziny i na każdą okazję. Więcej na hotelniagara.pl.
2: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.

0: Wiadomości Konin FM.
1: Mieszkańcy Turku zapłacą za ciepło średnio o 3% więcej. Władze miasta i przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej i mieszkaniowej wyjaśnia, że zmiana taryfy nie wynika z samego uruchomienia geotermii, lecz z przejęcia przez spółkę nowego źródła ciepła wraz z całą infrastrukturą i jego włączenia do miejskiego systemu ciepłowniczego. Jak podkreślono, inwestycja ma przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo oraz niezależność dostaw ciepła. Wysokość taryf zatwierdza prezes Urzędu Regulacji Energetyki, uwzględniając m.in. koszty utrzymania systemu, nowych inwestycji, energii oraz pracy. Z tego względu uruchomienie geotermii nie oznacza automatycznego obniżenia rachunków, a korzyści z tej inwestycji mają być odczuwalne w dłuższej perspektywie. Samorząd zwraca uwagę, że rzeczywisty wzrost kosztów dla odbiorców wynosi około 3%, ponieważ rachunek za ciepło obejmie zarówno opłatę za moc, jak i opłatę za zużytą energię cieplną. Dla porównania przypomniano, że po uruchomieniu geotermii w Kole jedna z zatwierdzonych przez prezesa URE podwyżek wyniosła średnio około 15%. Jednocześnie poinformowano, że projekt geotermii w Turku został zakończony, a obecnie prowadzone są prace związane z czyszczeniem i regulacją systemu przed jego pełnym funkcjonowaniem. Park w Wierzbinku będzie gospodarzem motocyklowego zakończenia lata. Impreza odbędzie się w sobotę 29 sierpnia. Wydarzenie rozpocznie się wtedy o godzinie 11 zbiórką krwi dla motocyklistów poszkodowanych w wypadkach, a główny program ruszy o 12. Na uczestników czekać będzie koncert Gminnej Orkiestry Dętej, pokaz sztuk walki i samoobrony, prezentacja udzielania pierwszej pomocy oraz wystawa zabytkowych samochodów cywilnych i wojskowych. Nie zabraknie także strefy gastronomicznej, konkursów z nagrodami oraz wieczornej zabawy z DJ-em Kamilem. Jedną z największych atrakcji będą pokazy stuntu motocyklowego w wykonaniu wielokrotnego mistrza świata Marcina Głowackiego, znanego jako Polish Ninja. Organizatorzy przygotowali również liczne atrakcje dla dzieci, m.in. dmuchańce, warsztaty tatuażu, zabawę w pianie oraz edukacyjne spotkanie z policją w ramach akcji Bezpieczny Powrót do Szkoły.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie, że...

0: pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
1: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem "Twoje niskie ceny" na etykietach cenowych. Na przykład ketchup pudry Liszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl / bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
6: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
7: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Reklama.
2: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Quechua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy Cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani, gdzie wybór doskonały. W Koninie, na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
4: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18, w soboty od 9 do 14.
5: W niedziele handlowe również.
6: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second Hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
1: Reklama.
7: W kulminacji fali upałów karetki wyjeżdżają dwa razy częściej. Premier obiecuje ulgę dla kierowców, ale każe jeszcze poczekać. Dziś ostatni dzień na odnowienie certyfikatu w mObywatelu.
0: Wiadomości Konin FM.
7: Dorota Wertycka. Szpitalne oddziały ratunkowe pękają w szwach, a karetki jeżdżą non-stop. Wszystko w związku z upałami. Przy poprzedniej fali wysokich temperatur pod koniec czerwca, jak wynika z danych Ministerstwa Zdrowia, liczba wyjazdów zespołów ratunkowych wzrosła o prawie 50%. Teraz jest podobnie. Z szefem SOR-u w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie, Łukaszem Pańką, rozmawiała Anna Gmiterek-Zabłocka.
8: Co by pan zalecił, jeśli chodzi o te takie duże upały, by nie trafić do szpitala na SOR?
9: Ustawić sobie przypomnienie w telefonach, żeby co godzinkę wypijać odpowiednią ilość płynów i żeby uzupełniać płyny, bo to jest w tych temperaturach najważniejsze.
8: Co godzina szklanka wody?
9: Zdecydowanie polecam.
8: Owoce, warzywa?
9: Jak najbardziej. Arbuzy teraz są w dużej ilości, także to jest bardzo dobry owoc, jeśli chodzi o uzupełnianie płynów.
7: Na SOR-ach jest wiele osób starszych, którym dleją, ale zdarzają się też osoby, które pracowały na przykład na budowach w pełnym słońcu i dostały udaru cieplnego. Alerty przed upałem obowiązują w całej Polsce, na południu Mazowsza dziś do 40 stopni. W Chorwacji najwyższy alert przed upałami obowiązuje dziś i tak będzie też jutro. We wschodniej części tego kraju termometry mają pokazać nawet 42 stopnie. W związku z ekstremalnymi upałami i suszą na Węgrzech w 465 miejscowościach wprowadzono ograniczenia w zużyciu wody. Chodzi m.in. o zakaz podlewania ogrodów i trawników i napełniania prywatnych basenów. Do dystrybucji wody w kilku punktach kraju zaangażowano wojsko i wolontariuszy rządzącej partii, a elektrownia jądrowa w Paksu zmniejszyła wytwarzanie energii z powodu niskiego poziomu wody w Dunaju. Chłodzącej elektrownie. Susza i niedobory wody są odczuwalne w schronisku górskim w niemieckich Alpach. Część obiektów ogranicza dostęp do łazienek i kranów, a do schroniska wodę pitną dostarcza śmigłowiec. Premier każe czekać jeszcze dwa dni na ewentualne decyzje dotyczące rządowej interwencji na rynku paliw. W środku wakacji ceny benzyny i oleju napędowego idą mocno w górę, a rząd nie ma szerokiego pola do działania, jeśli chodzi o możliwości ich obniżenia. Wojciech Kowalik.
10: Wszystko zależy od tego, czy spełni się obietnica amerykańskiego prezydenta dotycząca odblokowania ciśniny Ormus, mówi premier Donald Tusk.
11: Poczekajmy jeszcze te 48 godzin. Z ministrem finansów będę rozmawiał o tych możliwościach decyzji, która przynajmniej trochę ulżyłaby polskim kierowcom, szczególnie w tym czasie powrotu z wakacji.
10: Przy czym rząd nie ma wielu możliwości interwencji, bo o powrocie do pakietu CPN nie ma mowy. Rządzący mogą też namawiać państwowy Orlen do obniżenia marsz na paliwa.
7: Dziś ostatni dzień na odnowienie certyfikatu w mObywatelu. Chodzi o zalogowanie się, by nie stracić swoich cyfrowych dokumentów, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
12: Po to, żeby zapewniać bezpieczeństwo samemu sobie. Wystarczy, że wejdziecie do aplikacji i potwierdzacie swoją tożsamość. Nic więcej nie musicie robić.
7: Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia, że wystarczy zwykłe logowanie do aplikacji. Jutro w Słupsku rozlegą się syreny alarmowe. To będzie test systemów ostrzegania ludności. Ćwiczenia obejmą nie tylko uruchomienie syren, ale też wysyłkę komunikatów z systemu Alert RCB. Syreny zawoją jutro między 10 a 11. Będzie to sygnał ciągły, trwający minutę i trzykrotnie powtórzony komunikat głosowy zapowiadający ćwiczenie.
0: A co w regionie?
1: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie rozpoczyna realizację projektu Opieka Blisko Domu, kompleksowe usługi społeczne w Koninie. Przedsięwzięcie potrwa do końca 2028 roku i jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. Celem projektu jest poprawa dostępności usług społecznych i objęcie kompleksowym wsparciem 230 mieszkańców Konina. Pomoc trafi do 120 seniorów powyżej 60 roku życia, 50 osób z niepełnosprawnościami oraz 60 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób w kryzysie bezdomności i korzystających z pomocy MOPR. W ramach projektu prowadzone będą działania wspierające osoby bezdomne, zajęcia w klubie seniora, usługi asystenckie świadczone w domach uczestników oraz całodobowa teleopieka z wykorzystaniem specjalnych opasek bezpieczeństwa wyposażonych m.in. w przycisk alarmowy, czujnik upadku i możliwość kontaktu głosowego. Projekt zakłada również zakup samochodu do przewozu uczestników, doposażenie klubu seniora, wyposażenie streetworkerów, szkolenia z pierwszej pomocy dla kadry oraz zakup sprzętu niezbędnego do realizacji usług. Wartość przedsięwzięcia wynosi ponad 4 miliony 957 tysięcy złotych. Organizatorzy podkreślają, że projekt ma zwiększyć dostępność wsparcia, poprawić bezpieczeństwo mieszkańców i pomóc osobom zagrożonym wykluczeniem w samodzielnym funkcjonowaniu.
0: Konin FM. Pogoda.
7: Burz możemy się dziś spodziewać w zachodniej Polsce, ale też miejscami w centrum i na południu. Wszędzie upał powyżej 35 stopni do nawet 40 na południowym Mazowszu.
0: Konin FM.
13: Wracam do Was już w środę, 5 sierpnia. Z tej strony Olaf Kaszyński, Wasze ulubione radio Konin FM i program Popołudnie w dobrym rytmie. Zapraszam bardzo serdecznie w imieniny Kasjana i Oswalda i Dzień Bielizny. To 217 dzień roku, a dzień trwa 15 godzin i 17 minut. Dwa dni do weekendu i te dwa dni, mam nadzieję, dobrze wykorzystacie. Między innymi także na przygotowania do pierwszego pełnego sierpniowego weekendu. My w tej godzinie zajrzymy m.in. do Sylwii Bomby, a Wy zostańcie z nami na 104.1.
0: Konin FM.

0: FM.
1: Jeśli śledzicie polski show biznes, to dziś sporo mówi się o Sylwii Bombie i Gregu Collinsie. Para potwierdziła, że ich związek dobiegł końca, ale to, co zwraca uwagę najbardziej, to sposób, w jaki o tym opowiedzieli. Oboje podkreślają, że rozstali się bez żadnych konfliktów, pozostają w dobrych relacjach i nie zamierzają publicznie wyciągać prywatnych spraw. Sylwia zdementowała też plotki o nowym partnerze, a Greg zapewnił, że nadal chce być obecny w życiu jej córki, z którą bardzo zresztą się zżył. To pokazuje, że nawet zakończenie ważnej relacji może odbyć się z szacunkiem i klasą. I chyba właśnie tego warto życzyć każdemu, niezależnie od tego, jaką drogę prowadzi życie.
0: Konin FM.
2: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
3: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
4: Bransoletka ze srebra za złotówkę? Tak, tylko teraz w salonie biżuterii Verona w Dekadzie w Koninie. Zrób zakupy za minimum 199 zł i z kuponem Verona Club odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona. Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
5: Castorama! Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
6: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
0: Reklama.
10: Konin FM. Konin FM.

0: 4.1.
1: A w świecie telewizji śniadaniowej spora zmiana. Katarzyna Cichopek i Maciej Gorzajewski oficjalnie pożegnali się z programem Halo tu Polsat i zakończyli współpracę ze stacją. W swoim oświadczeniu podziękowali za wspólnie spędzony czas, zaufanie oraz możliwość tworzenia programu dla widzów. Nie kryją też, że teraz chcą skupić się na rozwoju własnych projektów i marek osobistych. Polsat również podziękował prezenterom za ich zaangażowanie i życzył im powodzenia na dalszej zawodowej drodze. W telewizji zmiany są oczywiście czymś naturalnym, a każde zakończenie może być jednocześnie początkiem zupełnie nowego rozdziału. Ja jestem ciekawy, gdzie kurzupków zobaczymy. Trzymaj mi więc kciuki za to, co przyniosą kolejne miesiące.
0: Tunin FM.

0: świeżo lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: Ważna informacja dla pasażerów MZK. Chodzi o linię łączącą Szczepidło w gminie Krzymów z ulicą Zakładową w Koninie, której trasa wiedzie przez starą część miasta. Jutro oraz pojutrze z powodu remontu drogi Zalesie Szczepidło mają występować utrudnienia w ruchu i w związku z tym autobusy Miejskiego Zakładu Komunikacji na linii numer 57 między godziną 7.30 a 17.30 w ogóle nie będą dojeżdżać do miejscowości Szczepidło. W całości według rozkładu w czwartek i w piątek zostaną zrealizowane tylko dwa pierwszy oraz ostatni kurs. W przypadku pozostałych autobus dojedzie najdalej do przystanku w Osadzie. I zmieniamy temat. W połowie miesiąca czeka nas wspólne święto miasta Turku oraz gminy wiejskiej Turek. 15 sierpnia zagra tam zespół Wideo, który wylansował takie hity jak Bella, czyli To Twoja Wina, albo Idę na plażę. Następnego dnia, 16 sierpnia w Turku, wystąpi Łydka Grubasza, a po tej grupie na scenie pojawi się legendarny Perfekt, jeden z najważniejszych zespołów rockowych w historii polskiej muzyki. Święto miasta oraz gminy Turek odbędzie się w tych dniach na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Armii Krajowej. Miłośnicy strażackich pojazdów spotkają się w Poznaniu podczas 9. ogólnopolskiego zlotu czerwonych samochodów. Wydarzenie odbędzie się w sobotę w godzinach od 10 do 17 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Na uczestników czekać będzie kilkadziesiąt wozów strażackich od najnowszych modeli po zabytkowe pojazdy, które na co dzień są rzadko spotykane. Do stolicy Wielkopolski przyjadą także pasjonaci motoryzacji, ratownictwa i historii pożarnictwa z całego kraju. Organizatorzy przygotowali liczne atrakcje dla całych rodzin. W programie znalazły się pokazy akcji ratowniczych, prezentacje dziecięcych drużyn pożarniczych, gaszenie ognia zabytkową sikawką oraz konkursy i zabawy dla najmłodszych, w tym sprawnościowe konkurencje związane z gaszeniem pożaru. Zlot będzie miał również charakter edukacyjny. Uczestnicy będą mogli poznać zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia oraz wziąć udział w pokazach udzielania pierwszej pomocy. Na miejscu zaprezentują się także firmy związane z branżą pożarniczą. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, a impreza została objęta honorowym patronatem marszałka naszego województwa. Maciej Maleńczuk wystąpi w Koninie. Koncert odbędzie się 11 września o godzinie 20 w sali widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki Domu Kultury Oskard i będzie jednym z wydarzeń tegorocznej Nocy Kultury zaplanowanej na 11 i 12 września. Artysta zaprezentuje program Maleńczuk plus Rhythm Section, promujący najnowszy album Klauzula Sumienia. W repertuarze znajdą się także najbardziej znane utwory z jego wieloletniej kariery, m.in. Ostatnia Nocka, Tango Libido, Sługi Zasługi, Synu i Dawna Dziewczyna. Koncert będzie miał formę recitalu podsumowującego dorobek jednego z najbardziej rozpoznawalnych i charyzmatycznych polskich wokalistów. Publiczność usłyszy zarówno pieśni z początków jego twórczości, jak i utwory, które przyniosły mu popularność w kolejnych latach. Organizatorzy zapowiadają bliski kontakt artysty z publicznością oraz blisko dwugodzinne muzyczne spotkanie. Na scenie Maciejowi Maleńczukowi towarzyszyć będą Wiesław Jemioł na perkusji oraz Dominik Wywrocki na kontrabasie. Obaj muzycy współpracowali z artystą podczas wcześniejszych tras koncertowych, a także są związani m.in. z piwnicą pod Baranami.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie, że...

0: Na antenie Kolin FM dobra wiadomość dla wszystkich, którzy korzystają z komunikacji i chcą wygodniej przesiadać się między różnymi środkami transportu. W Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Paderewskiego oficjalnie otwarto nowy węzeł przesiadkowy. Powstało tam aż 86 bezpłatnych miejsc parkingowych. Jest nowoczesna wiata rowerowa zasilana energią z paneli fotowoltaicznych, elektroniczne tablice z informacją pasażerską oraz monitoring, który ma zwiększyć bezpieczeństwo. Całość uzupełniają nowe nasadzenia zieleni, dzięki którym okolica zyskała bardziej przyjazny wygląd. To inwestycja o wartości blisko 1 800 000 zł, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. A my trzymamy kciuki, żeby takich miejsc, które zachęcają do wygodnego i ekologicznego podróżowania, powstawało w Polsce jak najwięcej.
1: Kolejna reklama.
2: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
3: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
4: Motocyklowe prawo jazdy kategorii A? W szkole jazdy Turbo Rutecka szkolimy na motocyklach takich jak na egzaminie. Jako jedyni w Koninie mamy dwa profesjonalne place szkoleniowe. Wysoka zdawalność, spokojni, życzliwi instruktorzy i konkretna nauka.
5: Szkoła jazdy Turbo Rutecka. Pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47. Telefon 500 076 890. Reklama.

0: W kalendarzu dwa przysłowia. W pierwszym tygodniu sierpnia spieka, zima ciężka, śnieżna i długa nas czeka. I w pierwszym tygodniu sierpnia pogoda stała, będzie zima długo biała. Także obserwujmy jeszcze, co przyniesie nam koniec tego tygodnia i zobaczymy, na ile te przysłowia nam się sprawdzą. Bo w tych mądrościach ludowych trochę prawdy zawsze znajdziemy. Po 16 jeszcze więcej prawdy, czyli wiadomości z kraju i ze świata, a my zajrzymy m.in. do Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie.
1: Konin FM. Konin FM.

0: Ogromny upał w całym kraju. Noc nie przyniesie chłodnej ulgi. Nieprawidłowości po audycie w warszawskich szpitalach. Można się kąpać nad Bałtykiem. Nigdzie nie ma czerwonych flag.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Dorota Wardecka. Ostrzeżenia przed upałem dla niemal całego kraju. Na południowym wschodzie do 40 stopni, a przed nami kolejna w tym roku tropikalna noc. Trudno będzie znaleźć miejsce, gdzie temperatury spadną poniżej 20 stopni. Po całym dniu upału organizm będzie miał problemy z regeneracją, mówi prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych Michał Sutkowski.
2: Jesteśmy zmęczeni, zdenerwowani. Organizm reaguje różnie, ale zwykle jednak ten metabolizm organizmu musi być większy. Szybciej bije serce. Szybciej oddychamy.
0: Lekarze apelują, by właśnie w nocy wietrzyć mieszkania i pamiętać o nawodnieniu. Skala nieprawidłowości jest duża, przyznają władze Warszawy, przedstawiając pierwsze wnioski z audytu, jaki został przeprowadzony w miejskich szpitalach. Najwięcej uwagi poświęcono szpitalowi południowemu, w którym nikt nie korzystał z systemu elektronicznych kart wejść-wyjść. Pieniądze dla lekarzy były wypłacane na podstawie ręcznych wpisów w grafiku. Błażej Kulesza.
3: Dyżury trwające 48-60, a nawet 72 godziny bez przerwy oraz rekordowe 110 godzin. Takie przypadki wykazał audyt przeprowadzony w szpitalu południowym.
4: Prawie 5 dób. Jeden lekarz przepracował średnio ponad 400 godzin miesięcznie.
3: Mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
4: Długie dyżury zdarzały się w pozostałych szpitalach i to nie jest wina jednego szpitala czy jednego miasta, tylko to jest po prostu luka w systemie.
3: Władze miasta zapowiadają zmiany i standaryzację działań w opiece zdrowotnej. Pełen audyt ma zostać opublikowany w piątek.
0: Prezydent Donald Trump po raz kolejny zapowiada, że lada moment, może nawet już jutro, zostanie otwarta cieśnina Ormus i znowu grozi, że jeśli Teheran tego nie zrobi, to przeprowadzi dotkliwe ataki na Iran.
5: Liczy się tylko działanie. Oni chcą umowy, zobaczymy co będzie, nie będzie dealu, będzie źle.
0: Na efekty Trump czeka 48 godzin. Pierwsza połowa tegorocznych wakacji była w Polsce wyraźnie bezpieczniejsza niż w ubiegłym roku. W ocenie policji zawdzięczamy to głównie kapryśnej pogodzie w lipcu i zaostrzeniu kar za wykroczenia na drogach, mówi Tomasz Krupa z podlaskiej policji.
6: Kierowcom wydaje się, że mogą jechać trochę szybciej, trochę mocniej nacisnąć na pedał gazu, bo przecież są dobre warunki, jest dobra widoczność i zdążą zatrzymać samochód, jak się coś stanie nieoczekiwanego.
0: Znacznie wzrosła natomiast liczba praw jazdy odbieranych za przekroczenie prędkości o ponad 50 km na godzinę, nie tylko na terenie zabudowanym. Woda na wszystkich bałtyckich kąpieliskach nadaje się do kąpieli. W województwie zachodniopomorskim czerwone flagi nadal ostrzegają odpoczywających jedynie na plaży w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim, gdzie stwierdzono zakwit sinic. Poza tym na strzeżonych kąpieliskach nad polskim morzem nie ma zakazu kąpieli, a aktualne informacje można znaleźć w serwisie kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
1: A co w regionie?
7: Państwowa Straż Pożarna w Koninie przypomina, że tlenek węgla stanowi zagrożenie nie tylko w sezonie grzewczym, ale również podczas letnich upałów. Od początku czerwca w całej Polsce strażacy interweniowali już 4139 razy w związku z zagrożeniem tlenkiem węgla. W tych zdarzeniach zginęły 3 osoby, a 249 zostało rannych. Z kolei od początku roku w naszym kraju liczba ofiar śmiertelnych zatrucia czadem wzrosła do 56. Konińscy strażacy wyjaśniają, że podczas wysokich temperatur wentylacja działa mniej skutecznie, ponieważ spaliny są gorzej odprowadzane. W takich warunkach może dochodzić do gromadzenia się tlenku węgla, gazu niewidocznego, bezwonnego i bardzo niebezpiecznego dla zdrowia oraz życia. Ryzyko dotyczy również mieszkań, w których do podgrzewania wody nadal wykorzystywane są piecyki gazowe. Państwowa Straż Pożarna w Koninie apeluje o regularne wietrzenie pomieszczeń, dbanie o sprawność wentylacji oraz o wyposażenie mieszkań w działające czujki tlenku węgla. W związku ze zwiększonym zagrożeniem zatruć podczas fali upałów, na wniosek Straży Pożarnej niedawno do mieszkańców zostały rozesłane alerty RCB przypominające o zasadach bezpieczeństwa.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Po upalnym dniu przed nami tropikalna noc, w czasie której termometry gdzieniegdzie tylko mogą pokazać poniżej 20 stopni, a jutro kolejny upalny dzień z temperaturami od 31 do nawet 38 stopni na południu i południowym wschodzie, a miejscami również burze, tak jak i dziś.

0: Witajcie po 16 na 104.1. Słuchacie Kolin FM i jeśli lubicie przyrodę i macie głowę pełną ciekawych pomysłów, to jest okazja, by zapisać się w historii Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. W tamtejszej zagrodzie w tym roku urodziły się 3 żubrze cielęta. 2 samców i samiczka i właśnie trwa konkurs na ich imiona. Jest jednak jeden ważny warunek. Wszystkie muszą zaczynać się od liter PO, zgodnie z zasadami Księgi Rodowej Żubrów. Swoje propozycje można przesyłać do 12 sierpnia za pomocą internetowego formularza, a zwycięskie imiona zostaną nadane młodym żubrom na całe życie. Nawet taki prosty pomysł może połączyć ludzi z naturą, jak widzicie. A to może właśnie wasza wyobraźnia okaże się dla leśników bezcenna.
1: Kolin FM.
2: Kolin FM.
1: Reklama.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Bransoletka ze srebra za złotówkę? Tak, tylko teraz w salonie biżuterii Verona w Dekadzie w Koninie. Zrób zakupy za minimum 199 zł i z kuponem Verona Club odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona. Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
8: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Słuchacie Konin FM i programu Popołudnie w dobrym rytmie. Z poznańskiej elektrowni, z poznańskiej elektrociepłowni, Karolin, napłynęły naprawdę miłe wieści. Tegoroczne piskręta sokoła wędrownego Vela, Lyra i Veolius są już niemal gotowe do samodzielnego życia. Młode ptaki intensywnie ćwiczyły latanie i coraz rzadziej wracają do gniazda, bo powoli rozpoczynają własną przygodę w świecie. To kolejny udany sezon lęgowy. Dzięki współpracy Veoli i Stowarzyszenia na Rzecz Dzikich Zwierząt Sokół, na kominie elektrociepłowni od ostatnich 6 lat wykluło się już 25 młodych sokołów wędrownych. Nawet takie miejsca kojarzone z przemysłem mogą stać się bezpiecznym domem dla dzikiej przyrody. Trzymamy kciuki za bezpieczne loty młodych skrzydlatych mieszkańców Poznania.

0: Lublin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Towarzystwo Upiększania Miasta Konina zwróciło się do delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z wnioskiem o uporządkowanie przestrzeni przed wejściem do budynku przy Alejach 1 Maja. Chodzi m.in. o kontenery na śmieci stawiane przy jednej z reprezentacyjnych ulic w centrum miasta. Organizacja zaproponowała kilka możliwych rozwiązań. Wśród nich znalazły się budowa estetycznej osłony dla pojemników, zastosowanie nowoczesnych systemów gromadzenia odpadów, przeniesienie ich do wnętrza budynku lub zmiana lokalizacji na mniej widoczną część posesji. Stowarzyszenie zaznacza jednocześnie, że zdaje sobie sprawę z konieczności uwzględnienia takich działań w planach inwestycyjnych i budżecie urzędu, więc na docelowe rozwiązanie sprawy zapewne będzie trzeba dłużej poczekać. Autorzy pisma podkreślają, że ich celem jest poprawa estetyki tego miejsca, a nie sama krytyka. Wyrażają także nadzieję, że podobne działania podejmą zarządcy innych budynków publicznych w Koninie. Stowarzyszenie zadeklarowało również gotowość do współpracy i udziału w konsultacjach dotyczących zagospodarowania tego fragmentu miejskiej przestrzeni. W Krwonach w gminie Brudzew, Kuźnikach w gminie Ostrzeszów oraz w Puszczykowie powstaną nowe pasieki edukacyjne. To efekt realizacji samorządowego programu Wielkopolska wspiera pszczoły pasieka edukacyjna. Na ten cel Zarząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył w tym roku z samorządowego budżetu 500 000 zł. W ramach projektu powstaną instalacje wraz z niezbędną infrastrukturą, które będą prezentować pracę pszczelarzy oraz życie pszczół. Dofinansowanie otrzymały 3 podmioty. Turkowska Unia Rozwoju Tur pozyskała 226 tysięcy zł. Na realizację przedsięwzięcia w Krwonach. Regionalny Związek Pszczelarzy Wielkopolski Południowej w Kaliszu otrzymał 200 tysięcy złotych na inwestycje w Kuźnikach, a Fundacja Terabii z Puszczykowa 72 tysiące złotych na utworzenie pasieki edukacyjnej w swojej miejscowości. Nowe pasieki mają nie tylko promować pszczelarstwo, ale również popularyzować wiedzę o roli pszczół w środowisku i edukować mieszkańców na temat ochrony tych owadów. Pasieka edukacyjna to specjalnie przystosowane miejsce hodowli pszczół, które oprócz funkcji produkcyjnych służy popularyzacji faktów o życiu owadów, ich roli w przyrodzie oraz ochronie środowiska. Oferuje ona bezpłatne warsztaty, pokazowe ule i zajęcia plenerowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Mieszkańcy Bibianny i okolic spotkają się 9 sierpnia podczas rodzinnego festynu, który rozpocznie się o godzinie 15. W programie wydarzenia znajdą się liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych. Organizatorzy przygotowali m.in. loterię fantową, turniej siatkówki plażowej, występy lokalnych artystów oraz przejażdżki bryczką. Dla najmłodszych dostępne będą darmowe dmuchańce, zabawa w pianie, brokatowe tatuaże, animacje i zajęcia plastyczne. Nie zabraknie także konkursów oraz stoisk z lodami, watą cukrową i popcornem. Podczas niedzielnego festynu będzie można również spróbować regionalnych potraw przygotowanych przez koło gospodyń wiejskich. Na zakończenie w Bibiannie zaplanowano zabawę taneczną, którą poprowadzi DJ Dawid Bończek.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie.

0: Jeśli lubicie dobrą zabawę, logiczne wyzwania i odrobinę sportowych emocji, to w naszym mieście szykuje się coś ciekawego. Słuchajcie Konin FM na 104.1, a już 9 sierpnia, a więc w najbliższą niedzielę w Konińskim Centrum Kultury, pierwsze Mistrzostwa Konina w Rummy Cup o Puchar Prezydenta Miasta. Co ważne, nie trzeba być mistrzem tej gry, żeby właśnie swoich sił spróbować. Organizatorzy zapraszają zarówno doświadczonych zawodników, jak i osoby, które dopiero poznają zasady. Uczestnicy rozegrają 4 rundy, a najlepsi powalczą nie tylko o nagrody, ale również o awans do Mistrzostw Województwa Wielkopolskiego 2026. Limit to 80 osób, a chętnych już przybywa. Może więc warto odkurzyć swoje kostki i sprawdzić, czy to właśnie wy macie talent do układania zwycięskich kombinacji.
1: Konin FM. Konin FM.
2: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
4: Reklama.
1: Konin FM. Konin FM.

0: Na antenie Konin FM zaglądamy do technologii, która coraz mocniej wkracza do szkół, a uczniowie z gminy Stare Miasto już wkrótce będą mogli korzystać z nowoczesnych narzędzi podczas nauki. Gmina pozyskała aż 180 tysięcy złotych dofinansowania w ramach projektu Cyfrowy Uczeń, natomiast cała wartość projektu to ponad 228 tysięcy złotych. Pieniądze mają zostać przeznaczone na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i rozwiązań cyfrowych. Wsparcie trafi w sumie do 4 szkół w gminie Stare Miasto. Do Żychlina, Starego Miasta, Żdżar i do Liścia Wielkiego. To inwestycja, która ma nie tylko uatrakcyjnić lekcje, ale również pomóc młodym ludziom rozwijać kompetencje potrzebne przecież w dzisiejszym cyfrowym świecie. Dobra edukacja to najlepszy start w przyszłość, a takie nowoczesne narzędzia mogą być w tym naprawdę dużym wsparciem.
1: Konin FM. Konin FM.

0: upały w całej Polsce i więcej pacjentów na SOR-ach. Wołomin apeluje o pilną interwencję w sprawie składowiska odpadów. Polskie tenisistki wyjdą dziś na kort w Toronto.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Drota Wardecka. Ucieczka z gorącego miejsca i słabsza koncentracja. Między innymi tak reagujemy na upał, który zalewa dziś całą Polskę. Do 40 stopni na termometrach, a co najmniej 35. Na szpitalne oddziały ratunkowe trafiają osoby po omdleniu, zasłabnięciu z udarem cieplnym lub odwodnione. To przede wszystkim osoby starsze, w tym z chorobami przewlekłymi, mówi szef szpitalnego oddziału ratunkowego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Lublinie, dr Łukasz Pańko.
2: Zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, gdzie te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości. Szczególnie to są ludzie w starszym wieku, gdzie jednak no, to uczucie pragnienia jest mniejsze.
0: I może łatwiej dojść do odwodnienia, a do nawodnienia oprócz wody z solą albo elektrolitów dobre są też na przykład arbuzy. Rekordowo niski stan wody w Wiśle w Annopolu. Rekord padł dziś na tej stacji hydrologicznej. Stan wody wynosi 160 cm. W całym kraju obowiązuje 71 ostrzeżeń hydrologicznych dotyczących suszy. Prokuratura rejonowa w Lesku wszczęła śledztwo w sprawie zmowy przetargowej przy wyborze firmy, która przejęła obsługę szpitalnego oddziału ratunkowego. To kolejny rozdział walki o szpital w Lesku, jedną z najbardziej zadłużonych placówek w Polsce. O jej utrzymanie mieszkańcy walczyli jeszcze niedawno, gdy zagrożone było funkcjonowanie samego SOR-u.
3: Dostaliśmy głosy, że już przed rozpisaniem konkursu wskazano, który z podmiotów ma ten SOR obsługiwać.
0: Mówi lider lokalnego ruchu społecznego Duszan Augustyn, który złożył zawiadomienie do prokuratury. Podwarszawski Wołomin alarmuje, że gigantyczne, nielegalne składowisko odpadów chemicznych może doprowadzić do katastrofy ekologicznej. Wojewódzki inspektorat ochrony środowiska ocenił stan pojemników ze żerącymi substancjami jako krytyczny i ostrzega przed ryzykiem wycieków. Mówi burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan.
4: Jest wyczuwalny chemiczny opar na całym tym terenie. To już naprawdę nie są żarty i przy takich temperaturach wysokich i tego wycieku może być więcej.
0: Usunięciem składowiska miał się zająć marszałek Mazowsza, ale twierdzi, że nie dostał na to pieniędzy z budżetu państwa. Resort klimatu z kolei zapewnia, że pieniądze są, tylko samorząd musi po nie sięgnąć, a chodzi o 200 milionów złotych. Dziś do Igi Świątek w trzeciej rundzie w turnieju Toronto mogą dołączyć Magdalena Fręch i Magdalinet, choć będzie ciężko, bo zagrają z wyżej notowanymi rywalkami. A więcej o tym Michał Waszkiewicz.
5: Iga Świątek i Maja Chwalińska wyszły na kort po raz pierwszy od miesiąca i zdecydowanie lepiej wyglądała Świątek, która gładko do zera i do trzech pokonała utalentowaną Czeszkę Sarę Bejdek. Słabo wyglądała wracająca po kontuzji Chwalińska, podjęła walkę z Talią Gibson tylko w pierwszym secie, w drugim ugrała z Australijką ledwie jednego gema. Świątek w trzeciej rundzie zagra ze Szwajcarką Wiktorią Golubicz, a dziś jeszcze dokończenie drugiej rundy i mecze naszych Magd. Trudne, bo Fręch zagra z trzecią rakietą świata Jessiką Pegulą, a Linette z rozstawioną z trzynastką Iwą Jowicz.
0: A mecze Magdaleny Fręch i Magdy Linet o 18.30 i o 20.00.
1: A co w regionie?
6: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych. Rodzicielstwo zastępcze to forma czasowej lub stałej opieki nad dziećmi, które z różnych powodów nie mogą wychowywać się w swoich rodzinach biologicznych. Osoby decydujące się na tę rolę dają dzieciom bezpieczny dom, wsparcie i poczucie stabilizacji w trudnym okresie życia. MOPR zachęca do zgłaszania się wszystkich, którzy chcieliby stworzyć dzieciom pełne ciepła i troski miejsce do życia. Dla kandydatów przewidziano specjalne szkolenia. Najbliższa grupa rozpocznie zajęcia jeszcze w okresie do września. Będzie to ostatnia szansa do udziału w szkoleniu w tym terminie. Kolejna, a zarazem ostatnia w 2026 roku grupa kandydatów ma zostać utworzona i przeszkolona między wrześniem a listopadem. Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodzica zastępczego, a także ci, którzy znają kogoś gotowego podjąć się takiego zadania, mogą uzyskać więcej informacji, kontaktując się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Koninie przy ulicy Przyjaźni lub pod numerem telefonu 691 122 301 albo za pośrednictwem profilu ośrodka w serwisach społecznościowych.
1: Konin FM. Pogoda.
0: To będzie tropikalna noc. Termometry tylko gdzieniegdzie mogą pokazać poniżej 20 stopni w nocy, a jutro kolejny upalny dzień. Alerty 2 i 3 stopnia nadal obowiązują w większości regionów. Termometry pokażą jutro od 31 do 38 stopni.

0: Konin FM.
1: Zaczynamy ostatnią godzinę programu Popołudnie w dobrym rytmie na antenie Konin FM i po 17 o wakacjach, które są dla uczniów czasem odpoczynku, ale w wielu szkołach to właśnie wtedy dzieje się najwięcej. Tak jest m.in. w zespole szkolno-przedszkolnym w Powidzu, gdzie trwają remonty i modernizacje. Po powrocie z wakacji uczniowie zobaczą odnowioną łazienkę na pierwszym piętrze szkoły z nową armaturą i wyposażeniem dostosowanym do aktualnych standardów. Zmiany mają objąć też wejście i szatnie dolnego budynku przedszkola, gdzie pojawią się nowe szafki. Modernizowana jest także szkolna kuchnia, wymieniono już wyposażenie, zamontowano stalowe meble, zlewo zmywaki i nową armaturę. To oczywiście część większego programu poprawy szkolnej infrastruktury, bo dobrze przygotowane miejsce do nauki i codziennego funkcjonowania to inwestycja, która procentuje przez lata.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę, 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
3: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Bransoletka ze srebra za złotówkę? Tak, tylko teraz w salonie biżuterii Verona w Dekadzie w Koninie. Zrób zakupy za minimum 199 zł i z kuponem Verona Club odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona.
7: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Kochanie, dzisiaj będzie pyszny obiad.
10: A czemu się ubierasz?
9: Bo zjemy go w restauracji hotelu Niagara.
10: A dzieci?
9: Dzieci też zjedzą w hotelu Niagara, a potem pobawią się na placu zabaw, gdy my będziemy wypoczywali na pełnym słońca tarasie.
10: Pyszna kuchnia, plac zabaw, taras.
9: I duży parking.
10: To idealne miejsce.
9: Prawda? Hotel Niagara dla rodziny i na każdą okazję. Więcej na hotelniagara.pl.
6: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lease Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8.

samochodowe w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lease Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej. Reklam.

FM. Morze Bałtyckie skrywa wiele fascynujących stworzeń, ale tym razem naukowcy zwracają uwagę na gatunek, który może być dla niego sporym wyzwaniem. Chodzi o żebropława Mnemiopsis leidei, nazywanego czasem morskim kanibalem. Ten niewielki bezkręgowiec trafił do Europy jako pasażer na gapę w zbiornikach balastowych statków i od 2006 roku jest obecny także w Bałtyku. Problem w tym, że rozmnaża się bardzo szybko i zjada m.in. ikrę oraz jaja rodzimych ryb, takich jak śledzie czy szproty. Dla ludzi nie jest oczywiście groźne, bo nie parzy jak meduza, ale latem może uprzykrzać kąpiele, tworząc w wodzie śluzowatą maź. Niestety, morski ekosystem jest bardzo delikatny i ważna jest troska o nasze wody. Konin FM.

0: Wiadomości Konin FM.
1: W zespole szkolno-przedszkolnym w Powidzu trwają wakacyjne prace remontowe. Modernizację przechodzi m.in. damska łazienka na pierwszym piętrze, która po zakończeniu prac zyska nowy wygląd i nowoczesną armaturę. Remont prowadzony jest także w szatni oraz przy wejściu do dolnego budynku przedszkola, gdzie wymienione zostaną również szafki dla uczniów. Równolegle modernizowana jest szkolna kuchnia. Wymieniono już meble na stalowe szafki i zlewozmywaki wraz z armaturą oraz odświeżono ściany. Inwestycje są częścią wieloletniego programu modernizacji obiektów zespołu szkolno-przedszkolnego przyjętego przez Radę Gminy. Program zakłada przeznaczanie co najmniej 100 tysięcy złotych rocznie na remonty. To powiat słupecki, a kolejna inwestycja ruszy również w Grąbkowie w powiecie tureckim w gminie Malanów. Podpisano umowę na kompleksową termomodernizację tamtejszej świetlicy wiejskiej. Prace obejmą ocieplenie budynku, wymianę okien i drzwi, montaż kotła na pelet, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, instalację fotowoltaiczną oraz budowę pochylni dla osób z niepełnosprawnościami. Wartość przedsięwzięcia wynosi ponad 721 tysięcy złotych. Zakończenie inwestycji planowane jest do końca września. Mieszkańcy Turku zapłacą za ciepło średnio o 3% więcej. Władze miasta i Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wyjaśnia, że zmiana taryfy nie wynika z samego uruchomienia geotermii, lecz z przejęcia przez spółkę nowego źródła ciepła wraz z całą infrastrukturą i jego włączenia do miejskiego systemu ciepłowniczego. Jak podkreślono, inwestycja ma przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo oraz niezależność dostaw ciepła. Wysokość taryf zatwierdza prezes Urzędu Regulacji Energetyki, uwzględniając m.in. koszty utrzymania systemu, nowych inwestycji, energii oraz pracy. Z tego względu uruchomienie geotermii nie oznacza automatycznego obniżenia rachunków, a korzyści z tej inwestycji mają być odczuwalne w dłuższej perspektywie. Samorząd zwraca uwagę, że rzeczywisty wzrost kosztów dla odbiorców wynosi około 3%, ponieważ rachunek za ciepło obejmie zarówno opłatę za moc, jak i opłatę za zużytą energię cieplną. Dla porównania przypomniano, że po uruchomieniu geotermii w Kole jedna z zatwierdzonych przez prezesa URE podwyżek wyniosła średnio około 15%. Jednocześnie poinformowano, że projekt geotermii w Turku został zakończony, a obecnie prowadzone są prace związane z czyszczeniem i regulacją systemu przed jego pełnym funkcjonowaniem. Zuza Baum ponownie wystąpi przed konińską publicznością. Koncert odbędzie się 26 września o godzinie 19 w sali widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki Domu Kultury Oskard. W programie znajdzie się autorska muzyka łącząca jazz, hip-hop, soul i elektronikę z żywą improwizacją. Artystka wystąpi w towarzystwie Bartka Leśniaka, grającego na instrumentach klawiszowych, oraz Tomasza Starowicza, odpowiedzialnego za perkusję i elektronikę. Publiczność usłyszy kompozycje oparte na charakterystycznym wokalu, rapie, flecie oraz nowoczesnych brzmieniach. Zuza Baum gościła już w tym roku w Koninie podczas 33. Jazz Festiwalu Jazzonalia, gdzie wystąpiła wspólnie z Jaśkiem Piwowarczykiem. Jej koncert spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem, dlatego organizatorzy ponownie zaprosili artystkę do Oskardu, tym razem z autorskim projektem. Zuza Baum jest wokalistką, raperką, autorką tekstów i producentką muzyczną. Porusza się na pograniczu jazzu, soulu i hip-hopu. Jest laureatką Grand Prix Ladies Jazz Festival oraz założycielką fundacji Instytut Art Intelligence.

0: FM. Konin FM.
1: Upały oczywiście coraz częściej dają nam się we znaki, a już niedługo wysokie temperatury w pracy, całe szczęście, będą dokładniej regulowane przepisami. Od 11 stycznia przyszłego roku w polskim prawie pracy pojawią się konkretne limity temperatur, po których przekroczeniu wykonanie pracy nie będzie możliwe. Nowe przepisy zakładają, że w pomieszczeniach praca zostanie wstrzymana po przekroczeniu 35 stopni Celsjusza, a przy ciężkiej pracy fizycznej na zewnątrz po przekroczeniu 32 stopni. Wcześniej już przy niższych temperaturach pracodawcy będą musieli wprowadzać rozwiązania ograniczające skutki upału, na przykład zmieniając organizację pracy. To ważna zmiana, bo komfort i bezpieczeństwo w miejscu pracy mają ogromne znaczenie. W końcu nawet największy zapał do działania potrzebuje czasem odrobiny cienia i chwili wytchnienia.
0: Konin FM.
2: Reklama. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
5: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
6: Motocyklowe prawo jazdy kategorii A? W szkole jazdy Turbo Rutecka szkolimy na motocyklach takich jak na egzaminie. Jako jedyni w Koninie mamy dwa profesjonalne place szkoleniowe. Wysoka zdawalność, spokojni, życzliwi instruktorzy i konkretna nauka.
7: Szkoła jazdy Turbo Rutecka. Pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
8: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
9: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
10: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
11: Reklam.

My już powoli szykujemy się na czwartek, bo ten przyjdzie do nas za kilka godzin. Ja przed godziną 18 żegnam się z wami. Dziękuję za to, że byliście ze mną na antenie Kolin FM. Jutro powracam do was po 15 w imieniny Jakuba, Oktawiana i Sławy i dzień świeżego oddechu. A wam mówię do usłyszenia. Olaf Kaszyński, trzymajcie się, cześć!

0: FM.
1: Reklama. Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox.
4: Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
6: Już jest twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
1: Reklama.
0: Konin FM. Konin FM. Wiadomości sportowe Konin FM.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Jonathan Milan znowu był najszybszy w Tour de Pologne. Włoch na trzecim etapie z metą w Zielonej Górze odniósł trzecie zwycięstwo w tegorocznej edycji największego kolarskiego wyścigu w Polsce i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Najlepszy z Polaków startujący w barwach reprezentacji Marceli Bogusławski zajął 27 miejsce. W klasyfikacji generalnej Milan ma przewagę 18 sekund nad drugim na dwóch poprzednich etapach Francuzem Polem Manierem. Carlos Alcaraz nie będzie bronić wywalczonego przed rokiem tytułu na kortach w Cincinnati. Pauzujący od kwietnia z powodu kontuzji nadgarstka Hiszpan wycofał się z rozpoczynającego się 13 sierpnia turnieju tenisowego rangi ATP Masters 1000. Alcaraz opuścił już w tym roku m.in. wielkoszlemowe imprezy w Paryżu i w Londynie. Na razie nie wiadomo, czy Hiszpan zagra w US Open, który przed rokiem wygrał. Polscy siatkarze z 24-godzinnym opóźnieniem wrócili do kraju po wyczerpującej podróży z Chin, gdzie drugi rok z rzędu wygrali Ligę Narodów. Już wiadomo, że w kolejnej edycji tych rozgrywek będą mogli zagrać z Rosją, która wraca do rywalizacji. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
8: W dniu, w którym kolejne bomby spadają na Kijów, trudno sobie wyobrazić, że już niedługo zobaczymy Rosjan na największych arenach sportowych, ale przywracanie ich do rywalizacji ruszyło krótko po tym, jak Polacy wygrali Ligę Narodów. Światowa Federacja Siatkówki poinformowała, że w kolejnej edycji Rosja już zagra, a w związku z tym liczba drużyn zostanie zwiększona do 19. Oczywiście wciąż pozostaje do rozwiązania jeszcze jeden problem, mówi Michał Banasiak z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej.
9: Będzie pewnego rodzaju formalno-prawna batalia o to, co zrobić w sytuacjach, w których ci sportowcy rosyjscy mogą brać udział w zawodach, a nie mogą do danego kraju po prostu w ich fizycznie biegać.
8: Tak jest m.in. w Polsce, gdzie za rok odbędą się Mistrzostwa Świata. Rosjanie jednak problem rozwiązali sami. Szef tamtejszej federacji Stanisław Szewczenko zapowiedział, że z uwagi na bezpieczeństwo i na to, że sport zejdzie w Polsce na drugi plan, ustępując miejsca polityce, Rosja w tym turnieju po prostu nie zagra.
7: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.

0: Pogoda.
1: Jutro i chmury i słońce, w wielu miejscach możliwy opad deszczu i prognozowane są też burze. Na termometrach najniższe wartości na północy, na wybrzeżu do 23 stopni, 32 z kolei w centrum, a na południowym wschodzie nawet do 40.

0: Konin FM.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama. Konin FM.
0: Wiadomości sportowe Konin FM.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. 5 polskich zespołów zagra awans do decydującej rundy eliminacji europejskich pucharów. 3 powalczą o piłkarską Ligę Europy, a 2 o Ligę Konferencji. Jako pierwszy dziś o 20.15 na boisko wyjdzie Górnik Zabrze. Michał Waszkiewicz.
8: Górnik Zabrze odpadł z walki o Ligę Mistrzów, więc pozostaje mu teraz walka o Ligę Europy. Dziś zmierzy się w Budapeszcie z Ferencvarosem. To mocny zespół, mówi trener Michał Gaszparik.
9: Dużo doświadczonych piłkarzy, dużo jakości, szczególnie z przodu. Mają nowego trenera. Ciężki przeciwnik dla nas, ale myślę, że to będzie wyrównany dwójmecz.
8: Otrząsnęliśmy się już po porażce w eliminacjach Ligi Mistrzów i jesteśmy gotowi do walki, mówi kapitan zespołu Erik Jarza.
10: Nastroje są dobre, bardzo pozytywnie. Cieszymy się kolejnego meczu. Też mieliśmy cały tydzień, żeby się spokojnie przygotować na ten dwumecz. Także myślę, że jesteśmy w dobrej formie.
8: Mecz Górnika dziś o 20.15. Lech Poznań z Klaksvik, Jagiellonia Białystok z Rangers FC, Raków Częstochowa z Hammarby i GKS Katowice z HPL-em Tel Awiw zagrają jutro.
7: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Brazylijczyk Bruno Guimaraes idzie do mistrza Anglii Arsenalu. Londyńczycy zapłacili za niego 75 milionów funtów. Dotychczas 28-letni pomocnik występował w innym klubie Premier League, Newcastle United. Tam rozegrał 195 spotkań i zdobył 31 bramek. Gael Monfils otrzymał dziką kartę do turnieju US Open. Będzie to ostatnia impreza wielkoszlemowa w karierze tego tenisisty. 39-letni Monfils w Nowym Jorku zagra po raz 18. 10 lat temu dotarł tam do półfinału. Monfils w tym tygodniu w Montrealu pokonał w pierwszej rundzie naszego najwyżej notowanego obecnie tenisistę Kamila Majchrzaka. Mistrzowie olimpijscy z Tokio i Paryża Gianmarco Tamberi oraz Hamish Kerr wystąpią 22 sierpnia w konkursie skoków wzwyż na katowickim rynku. Będzie to wstęp do memoriału Kamili Skolimowskiej, który dzień później zostanie rozegrany na Stadionie Śląskim w ramach cyklu Diamentowej Ligi.

0: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: Reklama.
2: Tunin

0: Pogoda.
1: Jutro zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami mogą się pojawić przelotne opady deszczu. Znów też prognozowane są burze. Na termometrach od 23 stopni na wybrzeżu do nawet 40 lokalnie na południowym wschodzie kraju.
0: Konin FM.

0: FM 104.1.
1: Yo creo que yo mejor no va a salir, ¿no?